0: Hello Radio.
1: Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że miłość.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: To nie wiem, czy mogę pójść na wizję o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. To nie ma, bo 11 latach się przekazał.
2: To jest moja nagroda.

goście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Z tej strony Jonasz Cecerski. Zapraszam serdecznie na magazyn. Przed nami już czwarta edycja festiwalu 9 Sił. To mnóstwo atrakcji, ciekawych wydarzeń w 9 różnych lokalizacjach na Podbeskidziu. Organizatorem festiwalu jest lokalna organizacja turystyczna Beskidy.
7: Marcin Filip, dyrektor biura Euroregion Beskidy.
6: Festiwal 9 Sił to już kolejna edycja. Proszę powiedzieć, jak długo udaje się to organizować w regionie?
7: No właśnie, mamy już czwartą edycję tego wspaniałego wydarzenia. No, widać, że to jakby święta marek w województwie śląskim są dość fajną inicjatywą, która cieszy się dość też dużą popularnością. W związku z tym my jesteśmy też na etapie przygotowań, no i w weekend wspólnie bawimy się i cieszymy się z tego, co w Beskidach najładniejsze.
6: Czyli udało się wykorzystać ten długi weekend i jakoś ludzi wyciągnąć z domów?
7: No właśnie, zawsze jest problem z tym, czy te terminy typu długi weekend są dobre, czy niedobre, ale też liczymy, że turyści, którzy przyjeżdżają właśnie w Beskidy w tym okresie, będą mogli zobaczyć coś wyjątkowego i zarówno dla mieszkańców, którzy zostają w domu, jakże dla tych, którzy do nas przyjadą na długi weekend, no będzie ten szereg atrakcji, który pokaże całe spektrum możliwości i ciekawych rzeczy, które w Beskidach można robić w trakcie sezonu, więc właściwie tak, jakby otwieramy ten sezon.
6: Co to są za rzeczy? Jakie atrakcje nas czekają?
7: No mamy 9 lokalizacji tegoż festiwalu w 9 miejscowościach. Jest to Wisła, Istebna, Cięcina, Bielsko-Biała, Żywiec, Szczyrk, Cieszyn, Brenna, także generalnie dużo się dzieje i każda ta scena ma troszeczkę coś innego. Na przykład w Cięcinie jest duże nastawienie na tą kulturę pasterską, którą w Beskidach jeszcze można spotkać, całe szczęście. Na przykład na Szyndzielni, którą będziemy mieli 5-6 w sobotę, na które serdecznie zapraszamy. No będą zaś takie gry i zabawy sprawnościowe, będą kapele góralskie, będą warsztaty z rękodzielnictwa, bibułki, a także spotkanie z fajnymi ludźmi, choćby z panem Justynem Kołkiem, który nam powie, jak bezpiecznie zbierać grzyby. Także dużo fajnych rzeczy, różnych rzeczy. No i mam nadzieję, że każdy trafi w coś, co go interesuje.
6: Jest 9 lokalizacji, tam wydarzenia dzieją się równocześnie?
7: Tak, generalnie jest weekend zagospodarowany przez te 9 miejsc i 9 wydarzeń. Od piątku zaczynamy. W Bielsku-Białej będzie bardzo ciekawy spacer z panem Proszykiem o 21:00. Zapraszamy do Cygańskiego Lasu. Równocześnie w piątek dzieją się też fajne wydarzenia w Cieszynie, gdzie można zwiedzać tam stare kamienice. No i potem sobota, niedziela to są już te sceny plenerowe bardziej, gdzie będą wydarzenia przez cały dzień trwania. Też w różnych możliwościach. Na przykład w Bielsku-Białej od godziny 13 do 18 zaczynamy. Jak już ktoś się dobrze nabawi, pozwiedza, to może przejechać sobie faktycznie na przykład do Szczyrku, czy do Cięciny, do Wisły, bo tam dalej będą kontynuacje różnych występów scenicznych do późnych godzin wieczornych. Co jest fajne i istotne, to są też atrakcyjne bilety. Wszystko jest jakby nieodpłatne, to jest bardzo ważne, że można za darmo przyjść i się tym wszystkim nacieszyć, ale też są promocyjne ceny, choćby na kolejkę na Szyndzielnie, gdzie za 15 zł od godziny 12 można wyjechać kolejką gondolową, co samo w sobie już jest atrakcją i tam z gry terenowe na Szyndzielni podziałać rodzinne, indywidualne, jak to chce. Także jest tego bardzo, bardzo dużo.
6: Chyba wśród tych lokalizacji zapomniałeś wymienić Ustroń, więc może teraz powiedzmy, co tam w Ustroniu nas czeka.
7: No tak. Ustroń jest faktycznie po tych wszystkich, te 9 miejscowości, które staramy starałem się wymienić szybko, to nam się specjalnie nie podało i ominęło mi się nasza jedna z głównych atrakcji uzdrowiskowych. Więc my tam będziemy mieć zabawy od 16.30, będziemy mieć bushcraft, kąpiele leśne, czyli znowu te rzeczy, które są związane z lasem, z Beskidami, z przyrodą, z kulturą, tym dziedzictwem naturalnym, gry terenowe w poszukiwaniu kwiatów 9 sił, no i będzie mieć, że tak powiem, warsztaty i koncerty przy ognisku, więc tam jest taka popołudniowo-wieczorna impreza, no i zapraszamy faktycznie również tam, to jest kolej linowa Czantoria i stacja właśnie tej kolei linowej. Od 16 będą bilety góra-dół w promocyjnej cenie 10 zł, także znowu podkreślam to, że te rzeczy, które Państwo normalnie na co dzień trzeba było trochę więcej pieniędzy wydać, to można też potraktować jako jedną z atrakcji.
6: Czy jest jakaś atrakcja, na którą mieszkańcy albo turyści wyczekiwali najbardziej?
7: No ja myślę, że każdy ma swoją ulubioną tematykę. Tak jak widzimy, że ktoś bardzo lubi owce, to widzimy, że na przykład do tej Cięciny bardzo często jeździ, bo tam jest wszystko oparte o pasterstwo, a są też tacy, którzy lubią bardziej takie nowoczesne koncerty, to mogą sobie w Wiśle, na Cinkowie spędzić czas. Także generalnie jest bardzo dużo rzeczy, które mają trafiać faktycznie w gusta różnych odbiorców. Także dla każdego coś fajnego.
6: Jeszcze zapytam o wykonawców, jacy pojawią się na koncertach.
7: Generalnie chcieliśmy się w tym roku skoncentrować na takich wykonawcach, że właściwie zawsze są wykonawcy lokalni, więc będziemy mieć też grupy i kapele z terenu naszej marki Beskidy, czy z Beskidów. Będzie Psio Krew, będziemy mieli kapelę Dajcie Spokój, która na Szyndzieli nam zagra w takim dość mocnym uderzeniu bitowym. Także tych kapel będą na przykład Szanty w Brennej, gdzie jest to dość też fajna, ciekawa impreza dla tych, którzy faktycznie lubią troszeczkę wody przy tym wszystkim. Także wszędzie coś ciekawego jest. Nie mamy może takich bardzo wielkich gwiazd światowych, ale to dobrze, bo my pokazujemy cały czas to, co w Beskidach jest najlepsze i najładniejsze. Więc trzeba poszukiwać właśnie i odkrywać Beskidy.
6: Jak pogoda się zapowiada na ten weekend?
7: No cały czas się tutaj modliliśmy o tą pogodę, żeby nam nie popadało i się okazuje, że prognozy są coraz lepsze, więc piątek ma się wypadać, to co jeszcze z nieba ma polecieć, a już ten weekend ma być ładny, także sobota zapowiada się słonecznie i ciepło, no i niedziela będzie też równie chyba atrakcyjnym i fajnym dniem. Także dlatego też ta impreza trwa 3 dni, żebyśmy mieli w razie czego możliwość zwiedzania w różnych lokalizacjach przy różnej pogodzie, ale mam nadzieję, że będzie w tym razie nam słoneczko zaświeci i zarówno to na niebie, jak i to w sercach i wszyscy będą się dobrze bawić.
6: Jak długo trwa organizacja takiego wydarzenia?
7: No myśmy zaczęli już od lutego organizować to wydarzenie. Jest ono współfinansowane, w zasadzie finansowane w całości przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach ich zadań. I w związku z tym trzeba było najpierw przygotować pełen program, trzeba było złożyć wniosek, dostać dofinansowanie, no i wziąć się za organizację już taką stricte związaną z przygotowaniami, zapewnieniem terenu, logistyki, tych wszystkich atrakcji, bo też proszę zwrócić uwagę, że każda z tych atrakcji właściwie się cechuje tym, że tam jest bardzo dużo różnych rzeczy w tym samym czasie. Nie ma tak, że to jest, nie wiem, jeden koncert, który sobie tylko będzie trwał. Tam jest zazwyczaj i tych warsztatów, i tych różnych gier terenowych, i bushcraftów, nocowania w nocy, glampingów. Tak dużo, że to są po prostu, to są dziesiątki drobnych i eventów, które się składają na to wielkie wydarzenie, jakie jest właśnie Festiwal 9 Sił.
6: Przypomnijmy jeszcze, kiedy cały festiwal się odbywa, gdzie można zdobyć więcej informacji na ten temat.
7: Czyli wystartujemy już najbliższy piątek. Piątek, sobota, niedziela, 5, 6, 7 czerwca. Więcej informacji na profilach facebookowych, instagramowych oraz na stronie www.festiwalu, czyli 9 Sił Festiwal. Tego proszę poszukiwać w sieci i tam Państwo znajdą szczegółowe programy. Będzie można sobie dobrać zarówno czas, jak i atrakcje, które Państwa interesują. No i widzimy się w górach, w Beskidach.
6: Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję również.
6: Mówił Marcin Filip, dyrektor biura Euroregion Beskidy. Przed nami 4. edycja Festiwalu 9 Sił. Teraz o wydarzeniu, które miało już miejsce i zapoczątkowało nową działalność w Bielsku-Białej. Z okazji inauguracji Centrum Wolontariatu w mieście odbyło się wydarzenie Moc Wolontariatu przy Teatrze Grodzkim.
8: Dzień dobry, Magdalena Wojczak, prezeska Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku-Białej.
6: Jesteśmy właśnie w Teatrze Grodzkim. Proszę powiedzieć, z jakiej okazji się tutaj spotykamy?
8: Stowarzyszenie Teatr Grodzki we współpracy z Centrum Wolontariatu przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej organizuje inaugurację, rozpoczęcie działania tego centrum, galę Moc Wolontariatu. Dzisiaj rozpoczęcie, impreza plenerowa. Chcemy zarazić ludzi, nie tylko młodych ludzi, ideą, że wolontariat jest czymś fajnym i może być początkiem nawet kariery zawodowej.
6: Tutaj w Teatrze Grodzkim też działają wolontariusze.
8: Tak, Teatr Grodzki od ponad 25 lat wspiera osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, osoby potrzebujące wsparcia, nie tylko fizycznie, materialnie, ale również za pomocą naszych wolontariuszy dajemy wsparcie. Czasami zwykła rozmowa potrafi zdziałać więcej niż inne gesty.
6: Tutaj ze swoich doświadczeń w teatrze, czy ogólnie w mieście, jak może Pani ocenić, jak ważna jest ta praca wolontariuszy?
8: Wolontariusze są nieprzecenieni i nieocenieni. Wszelkie organizacje pozarządowe opierają się na idei pracy wolontarystycznej. Dla młodego człowieka jest to okazja, żeby kształtować sobie taką swoją wrażliwość, świadomość, otwarcie na drugiego człowieka, bez krytykowania. Nawet jak nam coś nie wyjdzie, to zawsze jest druga osoba, która wesprze, pomoże, pokaże, co zrobiliśmy źle i w jakim kierunku możemy podążać.
6: Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję serdecznie.
6: Mówiła Magdalena Wojtkowska, prezeska Beskidzkiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku-Białej. Wydarzenie przy Teatrze Grodzkim było inauguracją działalności Centrum Wolontariatu.
9: Magdalena Chodyniecka, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Spotkaliśmy się tutaj, ponieważ od jakiegoś czasu utworzyliśmy Centrum Wolontariatu i sieciujemy wolontariat w całym Bielsku. Czyli łączymy i wolontariuszy, i osoby, które potrzebują takiej pomocy, ale też również instytucje i organizacje pozarządowe, które skupiają wolontariuszy wewnątrz swojej działalności.
6: Są dzisiaj z nami przedstawiciele różnych NGO-sów z miasta?
9: Tak, oczywiście, że są. Zaprosiliśmy tych, którzy naprawdę działają tutaj bardzo prężnie, czyli Caritas, Brat Albert, Teatr Grodzki. Musiałabym to bardzo długo wymieniać, bo jest tutaj naprawdę dużo organizacji, ale przede wszystkim te organizacje, które chcą z nami to tworzyć, prawda? I te, które rozwijają w swojej działalności ten wolontariat. Także zapraszamy wszystkich. To jest oczywiście coś, od czego zaczynamy. Natomiast, tak jak powiedział pan prezydent, ponad 700 organizacji zarejestrowanych w Bielsku-Białej, więc będziemy się starać objąć coraz więcej tych partnerów i mieć coraz więcej partnerów. Jest również MOPS, który również ma swój wolontariat. Seniorzy, którzy bardzo prężnie też działają w różnych organizacjach. No i ludzie młodzi, no to wiadomo, że to są szkoły i taka własna inicjatywa. Ale będziemy też myśleć jeszcze o wolontariacie na przykład szpitalnym, pracowniczym, bo to są też takie nisze, gdzie jeszcze chcielibyśmy to uruchomić.
6: Czy może Pani coś doradzić osobom, które na przykład zastanawiają się nad wolontariatem, nie są jeszcze zdecydowane?
9: Co mogę doradzić? No słuchajcie, wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że jak człowiek odda drugiemu swój czas, to tak jak powiedziałam, sam się zmienia i zmienia życie tej drugiej osoby. To jest ogromna satysfakcja. No nie mówię już jeszcze o takim wątku, który dotyczy tego, że się rozwijamy, zwiększamy swoje kompetencje, czyli coś, co mówił pan prezydent. To też jest ważne, ale wydaje mi się, że najważniejsza jest ta satysfakcja, że komuś pomogłem.
6: Czyli trzeba po prostu zacząć.
9: Tak, po prostu zacząć.
6: Mówiła Magdalena Chodyniecka, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Na wydarzeniu Moc Wolontariatu swoje stanowiska miały różne organizacje pozarządowe z Bielska-Białej.
10: My jesteśmy wolontariuszkami z Bielskiego Schroniska dla Zwierząt i jesteśmy też reprezentantkami naszych mediów społecznościowych Bielskie Łapki, więc też zachęcamy. Tam promujemy zwierzaki i schronisko i wolontariat ogólnie. Wszystko związane z naszym bielskim schroniskiem.
11: No. Tak, odpowiedzialne adopcje, zwierzęta, które są aktualnie do adopcji, psy i koty. I wszystko tak naprawdę o nich i pokazujemy to albo w taki emocjonalny sposób, albo humorystyczny.
6: Jak ważny jest wolontariat w schronisku?
11: Myślę, że bardzo ważny, bo nie tylko warto poświęcać swój czas, żeby pracować ze zwierzęciem, które może mieć jakieś traumy, może mieć swoje przejścia, ale też żeby angażować się w spacery dla zwierząt, angażować się w ich adopcję i po prostu być tam dla nich, żeby socjalizować je i przyzwyczajać do kontaktu z ludźmi.
6: Też chyba uświadamiacie, bo widzę tutaj słoik wiedzy o zwierzakach. Może wylosuję jedną kartkę, zobaczymy, co się stanie. Okej. Co to jest dom tymczasowy?
11: Zapraszamy do odpowiedzi.
12: Okej, okay, trudno się wylosowało. Podejrzewam, że to jest coś takiego, że zwierzę gdzieś przebywa, zanim trafi do jakiegoś ostatecznego domu, tak, rodziny?
11: Tak, to może być albo dom dla zwierzęcia, które jest już stare, schorowane i potrzebuje jakieś inne miejsce niż schronisko, żeby czekać na tą swoją adopcję, albo to może być chociażby, no ostatnio miał misję, szuka teraz domu tymczasowego dla kociąt, żeby je socjalizować, bo znalezione zostały kocięta, które nie są przyzwyczajone do kontaktu z człowiekiem, więc potrzebują domu tymczasowego, żeby się po prostu socjalizować, przyzwyczaić do ludzi. My reprezentujemy tutaj Bielskie Łapki, jesteśmy wolontariuszkami ze schroniska.
10: Dwie trzecie składu, dzisiaj jedna niestety nie dała rady, ale jako wolontariuszki właśnie w trzy reprezentujemy Bielskie Łapki i zachęcamy, żeby nas tam odwiedzać i wspierać nasze zwierzaczki.
6: Odwiedziliśmy wydarzenie Moc Wolontariatu, które zainaugurowało działalność Centrum Wolontariatu w Bielsku Białej.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Witam serdecznie, zapraszam na magazyn. Podbeskidzie, Bielsko-Biała, coraz bliżej pierwszej ligi. Po wygranej ze Śląskiem 2 Wrocław przed góralami kolejne wyzwanie w postaci meczu finałowego baraży do pierwszej ligi z Sandecją Nowy Sącz. Ten mecz również odbędzie się na Stadionie Miejskim. Zwycięstwo w spotkaniu zapewni Podbeskidziu miejsce w pierwszej lidze.
14: Piotr Poremski, rzecznik prasowy TS Podbeskidzie, Bielsko-Biała.
6: Za nami mecz półfinałowy baraży tutaj na Stadionie Miejskim. Mimo że mecz był o takiej porze dosyć niefortunnej, no to jakaś frekwencja jednak dopisała.
14: Tak, no na trybunach pojawiło się ponad 2100 kibiców i też z całego serca dziękujemy, bo stworzyli naprawdę super atmosferę, mimo bardzo niesprzyjającej pory, tak jak wspomniałeś, no bo wtorek godzina 13, normalny dzień pracujący, to naprawdę no nie dało się odczuć takich znaczących pustek na stadionie. Tutaj wielkie podziękowanie też dla kibiców z Młyna, bo ten sektor był bardzo zwarty i faktycznie ten doping poniósł piłkarzy do zwycięstwa. No pora nie była ustalana przez nas, tylko przez Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej i my jako klub musieliśmy się do tego dostosować, więc też ta sprzedaż biletów, no spodziewaliśmy się, że nie będzie szła w takim tempie, w jakim byśmy pewnie tego oczekiwali. No można się zastanawiać, co by było, gdyby to spotkanie odbywało się na przykład o późniejszej godzinie we wtorek, no ale już nie mieliśmy na to wpływu, mecz się odbył i z naszej perspektywy najważniejsze, że był on zwycięski.
6: To jest najważniejsze, było zwycięstwo, chociaż rozpoczęło się bramką rywali.
14: Tak, przegrywaliśmy od drugiej minuty po golu drużyny Śląska 2 Wrocław, ale też zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie, bo biorąc pod uwagę formę Śląska 2 Wrocław w tym 2026 roku, no to oni na 15 spotkań wygrali 10, szczególnie na wyjazdach, imponując bardzo dobrą dyspozycją, plus też no, mieliśmy do czynienia z drużyną bardzo młodą, która no, śmiało można ją uznać za jedną z rewelacji tego sezonu w Betclic drugiej lidze, więc też już sam awans do półfinału baraży był no, wielkim sukcesem dla nich. Plus też na pewno takim pewnym handicapem było to, że no, w przeciwieństwie do nas, bo my w sobotę normalnie swój mecz rozgrywaliśmy, tak Śląsk 2 Wrocław pauzował z powodu walkovera za mecz z GKS-em Jastrzębie, więc trochę byli w tym pierwszym fragmencie gry, tą taką większą świeżość u nich było widać. Natomiast myślę, że po takich 20-30 minutach złapaliśmy już swój rytm i no i od tego momentu myślę, że już tak dominowaliśmy nad przeciwnikiem i najważniejsze też z naszej perspektywy, że te bramki padły, bo no, sytuacji było dosyć dużo, jeszcze nawet w pierwszej części gry, żeby ten wynik odwrócić, natomiast no, czasami tak jest, że ta piłka po prostu nie chce wpadać, ale już ta druga połowa potoczyła się dla nas niemalże perfekcyjnie, więc też oczywiście wielki szacunek dla przeciwników, bo postawili bardzo twarde warunki, no i też zresztą się spodziewaliśmy, no bo tutaj w barażu, no to już każdy walczy tak naprawdę, to jest jeden mecz i tutaj ta dyspozycja dnia może o tym zaważyć. No mecz, to można powiedzieć, że były takie złe, miłego początki, no jeszcze też biorąc pod uwagę zdarzenie z 9 minuty, niestety nasz podstawowy obrońca Marcin Biernat opuścił boisko na noszach z powodu złamanego nosa i też no, bardzo oszołomiony był tym, co się wydarzyło, więc no, można powiedzieć, że dostaliśmy takie dwie dobre bomby na początku, ale byliśmy się w stanie z tego wykaraskać i to jest najważniejsze.
6: Jak atmosfera w szatni po zwycięstwie?
14: No ogromna radość, bo też naprawdę wyszliśmy, tak jak wspomniałem wcześniej, ze sporych opresji, więc tutaj było widać, że może nie, że takie westchnienie ulgi, ale na pewno taka szczera radość z tego, że udało się ten finał wywalczyć, no ale każdy tutaj podkreśla i w szatni, i tutaj też w naszym gronie pracowników, że to jest dopiero pierwszy krok. Musieliśmy pokonać bardzo długą drogę ku temu, żeby się znaleźć w finale, ale no wiem, no nie możemy tutaj osiadać na laurach absolutnie, bo przed nami no można powiedzieć finał sezonu, no najważniejszy mecz tego sezonu, który zdecyduje o tym, która z drużyn awansuje do Betclic pierwszej ligi, więc radość ogromna, był czas na właśnie tą radość w szatni, na chwilę odnowy, na regenerację, na trening wyrównawczy, no ale od dzisiaj już ruszamy w pełni skupieni na tym sobotnim wyzwaniu.
6: Czy od razu po meczu tutaj na stadionie piłkarze oglądali drugi półfinał?
14: Tak, oglądali drugi półfinał, no też wspólnie ze... No sztab szkoleniowy oglądał, zawodnicy oglądali, no tutaj akurat pokład VIP, który po meczu opustoszał, no to został wykorzystany przez zawodników i no my też w gronie pracowniczym osobno oglądaliśmy drugi półfinał. No z naszej perspektywy, no tutaj to, co wcześniej wspomniałem też tutaj, czy Olimpia Grudziądz, czy Sandecja, no to są dwie też renomowane drużyny, które naprawdę zaliczyły bardzo dobry sezon, więc no, z naszej perspektywy, nieważne z kim byśmy grali, pod względem czysto piłkarskim to byłoby bardzo ciężko. Natomiast no, mecz ułożył się tak, że Sandecja, zdobywając gola w 93 minucie, wywalczyła sobie prawo awansu do finału, no i tym samym wobec tego, że to my byliśmy wyżej w tabeli na koniec sezonu zasadniczego, no to jesteśmy gospodarzem finału, więc no, trochę radości też z tego powodu było, no bo zawsze jednak fajnie ten decydujący mecz rozgrywać u siebie.
6: Czy można powiedzieć, że to jest najważniejszy mecz pod Beskidzie od kilku lat?
14: Myślę, że tak. No, tak naprawdę wiadomo, że często posługujemy się tym sloganem, że najważniejszy jest każdy kolejny mecz, natomiast no, to jest już taki naprawdę finał sezonu i my musimy zrobić wszystko, żeby zakończył się dla nas zwycięstwem. No, Sandecja na pewno będzie miała takie samo podejście. W ogóle taka ciekawostka, bardzo fajną klamrą się spina ten sezon 25-26, bo pierwszy mecz w ogóle tego sezonu odbywał się właśnie w Bielsku Białej pomiędzy Podbeskidziem i Sandecją. I również ostatni mecz tego sezonu będzie właśnie naszym pojedynkiem. Wówczas Sandecja wygrała zasłużenie 3-1 u nas na stadionie, więc no musimy zrobić wszystko, żeby teraz trochę się to odwróciło na naszą korzyść. No myślę, że mogę tak powiedzieć, że to jest najważniejszy mecz od wielu lat. Też zresztą widzimy po zainteresowaniu kibiców biletami, że faktycznie czuć taką bardzo pozytywną napinkę tym spotkaniem, no i wierzymy w to, że ten finał faktycznie będzie dla nas bardzo korzystny.
6: Spodziewacie się licznej delegacji z Nowego Sącza?
14: Tak. Na pewno też w sektorze kibiców drużyny gości, zarówno też jeśli chodzi o przedstawicieli no, tych dyrektorów, władze klubu, to wiemy, że na pewno zainteresowanie tym spotkaniem ze strony Sandecji jest duże.
6: Tym razem mecz będzie o nieco bardziej dogodnej porze. No też będzie to sobota, więc w sobota w długi weekend, więc pewnie więcej po prostu kibiców będzie miało czas się tu pojawić.
14: Tak, no na ten moment jak rozmawiamy, no to w tym momencie mamy 3,5 tysiąca uprawnionych kibiców, czyli 1700 karnetów sprzedanych na przestrzeni całego sezonu, na cały sezon i na rundę wiosenną, a także 1800 biletów, więc fakt, no już ta liczba przebiła choćby to, co mieliśmy miejsce wczoraj na mecz ze Śląskiem 2 Wrocław, więc faktycznie to zainteresowanie jest bardzo duże. Dostajemy dużo zapytań na skrzynkę mailową, na nasze klubowe social media, czy też na nasze prywatne konta na Facebooku, jeśli chodzi o pracowników, właśnie jak wygląda sytuacja z biletami, czy jeżeli będą ludzie chcieli kupić w piątek, to jeszcze będą. Faktycznie to zainteresowanie jest bardzo duże, co też chciałbym podkreślić, bo też akurat wykorzystując do tego czas antenowy, no to karnetowicze, którzy mieli kupiony karnet na cały sezon i na rundę wiosenną, będą mogli na tym karnecie wejść na finał baraży, bo no to jest jeden z takich benefitów właśnie posiadania karnetu. Natomiast no też dzisiaj rusza stacjonarna sprzedaż w naszym sklepie Kibica, więc też na pewno kolejna pula biletów zejdzie, więc no też z całego serca zachęcamy wszystkich kibiców, żeby pojawić się w sobotę. No faktycznie to co wspomniałeś, ta pora meczu jest korzystniejsza, no przede wszystkim z faktu, że jest to sobota, więc no wierzymy, że ten stadion zapełnimy jak najszczelniej.
6: po tym sobotnim meczu jeszcze parę wydarzeń na stadionie miejskim nas czeka i to nie tylko piłkarskich.
14: Tak, we wtorek odbędzie się mecz Polski z Meksykiem U20 kobiet tutaj na stadionie miejskim. Będzie to impreza nie masowa, nie biletowana, ale też oczywiście kto może, to serdecznie zapraszamy. Wiem, że również odbędzie się tutaj turniej Żaków, typowo turniej młodzieżowy oraz koncert Cibula tutaj w ramach akcji Wlot na Stadion, tutaj organizowanej przez Bielskie Centrum Kultury. Więc faktycznie tych takich wydarzeń towarzyszących już po naszym meczu będzie sporo. No akurat jest ku temu okazja, no bo pod koniec czerwca tutaj na Stadionie Miejskim w związku z planowanymi Mistrzostwami Świata do lat 20 kobiet będzie wymieniana murawa, więc faktycznie teraz ten czerwiec będzie bardzo mocno intensywny, jeśli chodzi o wykorzystywanie Stadionu Miejskiego.
6: To przypomnijmy jeszcze kiedy, o której dokładnie finał baraży.
14: Finał baraży odbędzie się 6 czerwca w sobotę o godzinie 13:45 pod Beskidzie Bielsko-Biała, Sandecja, Nowy Sącz i jeszcze raz serdecznie wszystkich kibiców na to spotkanie zapraszamy, bo będzie się działo.
6: Mówił rzecznik prasowy Podbeskidzia Bielsko-Biała Piotr Porębski. Wspomnieliśmy o wydarzeniu Wlot na Stadion. To event z cyklu Wlot na Spot, choć o nieco większej skali, gdyż odbędzie się na murawie Stadionu Miejskiego. To bardzo ciekawa letnia propozycja Bielskiego Centrum Kultury.
15: Marek Kamiński, Bielskie Centrum Kultury.
6: Przed nami kolejna edycja wydarzenia Wlot na Spot i tym razem chyba no już taka największa skala, tak mi się wydaje. Powiedz mi, co będzie się działo podczas tej edycji, gdzie ona się też odbędzie?
15: Wydarzenie Wlot na Spot odbywa się tradycyjnie w każdy wakacyjny czwartek, ale mamy prawdziwą bombę, którą zatytułowaliśmy Wlot na Stadion. I rzeczywiście dwóch znakomitych DJ-ów zagra na murawie Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej. To chyba pierwsze takie wydarzenie na stadionie, który zwykle jest zamknięty na wydarzenia muzyczne. Ale ponieważ następuje teraz zmiana murawy, postanowiliśmy skorzystać, że tak powiem brzydko, z okazji i zorganizować tam wielką, mam nadzieję, imprezę. Ale po kolei. To będzie 11 dzień czerwca, to będzie czwartek, to będzie godzina 18, to będzie Stadion Miejski. Wejść można już wcześniej, od godziny 17. Będzie dwóch znakomitych DJ-ów. Gwiazdą wieczoru będzie Cibul, jeden z najpopularniejszych polskich DJ-ów i producentów muzyki klubowej. Jeżeli spojrzą Państwo na Spotify, jego najpopularniejsze utwory mają po kilkadziesiąt milionów, nawet nie wyświetleń, tylko odsłuchów. Natomiast doskonale znany Michał J. Sandecki, DJ i animator muzycznych wydarzeń, rozgrzeje publiczność. On z tego słynie, słynie z dynamicznych setów, świetnego kontaktu z publicznością. Będzie pięknie. Wstęp oczywiście wolny. Jak zawsze będzie nasza DJ-ka niewiadówka. Myślę, że będą się Państwo świetnie bawić. Pogoda, no chciałbym powiedzieć, że gwarantowana, ale tego jeszcze nie wiemy.
6: No właśnie, też się zastanawiałem nad samą murawą, czy tak nie szkoda tej murawy, ale mówisz, że będzie jej wymiana, więc rozumiem, że dla stadionu nie będzie to problem.
15: Dla stadionu i dla murawy nie będzie to problem, ponieważ ona będzie zupełnie świeżutka na mistrzostwa FIFA, które odbędą się we wrześniu kobiecych drużyn. To będzie wielkie wydarzenie w historii miasta. No a przed tym wydarzeniem my z innym wielkim wydarzeniem wbijamy się, wlatujemy, lądujemy na stadionie.
6: I to też ważne, zostajemy na murawie, trybuny będą zamknięte.
15: Trybuny będą zamknięte, wszystko odbędzie się na murawie, będzie można usiąść na trawce, będzie można się czegoś napić, trochę potańczyć, wychillować się, odpocząć. Wieczór 11 czerwca, zapraszamy.
6: To 11 czerwca, a co jeszcze nas czeka przed wakacjami?
15: Przed wakacjami to już końcówka sezonu salowego, czyli powoli przenosimy się w plener, będą wloty na spot, będą koncerty, będzie Bielska Orkiestra Kameralna, będzie na koniec wakacji Kult, to szczególne wydarzenie dla miłośników muzyki rockowej, będzie się można wychillować, będzie można odpocząć, szczegółowe informacje oczywiście podamy, ale teraz może króciutko jeszcze o tym, co nas czeka w maju oraz czerwcu. Bogdan Łazuka. 5 czerwca. Pan Bogdan no nie jest już młodym człowiekiem, ale wspaniale opowiada, wspaniale śpiewa. Będzie też Czesław Majewski. Starsi Państwo być może pamiętają go. To jest ten człowiek, który grał na śpiewających fortepianach i w kabarecie Olgi Lipińskiej mówił: czy ja mam grać? to właśnie on. Dla niektórych to legenda. Myślę, że to będzie znakomity koncert wspomnień. To 5 czerwca, ale już też zapraszamy powolutku na koncerty jesienne. Będą jak zawsze nasze dwa festiwale. Festiwal Kompozytorów Polskich i Jazzowa Jesień będzie raz, dwa, trzy już w sprzedaży. Będzie mnóstwo innych koncertów, o których jeszcze nie możemy Państwu powiedzieć. Będzie jazzowe Luname, będzie jazzowe Nene Heroin, będzie jazzowa Hiromi, gwiazda pianistyki jazzowej z Japonii. Ona otworzy tegoroczną jazzową jesień. Proszę patrzeć na nasz kalendarz. On będzie coraz bardziej się wypełniał. Dla miłośników teatru spektakl Pułapka, znakomita komedia kryminalna. I tak mógłbym jeszcze długo wymieniać, ale po prostu proszę zerknąć i będziemy im, kiedy będziemy już troszkę bliżej tych wydarzeń, myślę, że uda nam się jeszcze raz spotkać i opowiedzieć o nich.
6: Czyli jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądać lato w BCK?
15: Już przekazujemy informacje. Będą koncerty na Placu Wojska Polskiego, będzie koncert związany z musicalami, będzie koncert związany z Marią Koterbską, to nasza Bielska Orkiestra Kameralna, będzie wspomniany koncert kultu, będą różnego rodzaju widowiska i strefy chill outu. Oczywiście wloty na spot również będą w każdy, czy prawie każdy wakacyjny czwartek.
6: Mówił Marek Kamiński, Bielskie Centrum Kultury.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
16: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Są miasta, które pamięta się dłużej. W Tarnowskich Górach wyruszasz w podróż w głąb ziemi, w zabytkowej kopalni srebra. Płyniesz 600 metrów pośród podziemnych skał w sztolni Czarnego Pstrąga. Słyszysz gwizd? To Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, najstarsze czynne na świecie, ruszają w trasę. A na koniec historia w ruchu. Muzeum Motoryzacji. Motory i samochody, które napędzały świat. Przeżyj to w Tarnowskich Górach. Wejdź na stronę miastagwarków.pl i kup bilet.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
9: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Takie dni jak ten czwartek lubimy najbardziej. Nic nie musicie, a za to wszystko możecie. W Meloradio od rana podkręcamy tempo. Tutaj energetycznej muzy na pewno wam nie zabraknie. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć. Hello.

Sobel. Od rana podkręcamy tempo w Melo Radio. Wolny dzień to super sprawa, ale seria wolnego to jest dopiero coś. Mam nadzieję, że możecie korzystać z długiego weekendu. A jak taki czaks spędza ostatnio coraz więcej ludzi, to powiem wam już za chwilę w Melo Radio. A wcześniej zagramy Dab Dogs i How Does It Feel w Melo. 14 po 7.

wkręcamy tempo w Melo Radio. Wish You Were Mine. Philip Dawn w Melo, 19 minut po siódmej. Coraz więcej osób w takie długie weekendy ucieka od popularnych miejscówek i tłumów turystów. Zamiast kilku wolnych dni w jednej lokalizacji, można się zdecydować na objazdówkę po kilku mniej znanych miejscach w Europie. To ostatnio właśnie trend, który robi się bardzo modny, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Dzięki niemu nie wydając z góry kasy na all-in w obleganych miejscówkach, jest szansa przeżyć i zobaczyć coś zupełnie innego. I to w zależności od tego, co wolicie i lubicie. Popularnym kierunkiem w takiej opcji jest m.in. północno-wschodnia Francja. To jak ktoś wybiera klimaty średniowiecznych uliczek, bo ci, którzy nie lubią tłumów, wybierają na przykład Wyspę Owcza. Jedną z najbardziej widowiskowych objazdówek można sobie zapewnić jeżdżąc po północnej Norwegii. Jak nie potraficie usiedzieć za długo w jednym miejscu, to idealne opcje. A jak szukacie jednak gorącego klimatu, fajnych ludzi i mega zabawy, to pamiętajcie, że w wakacje zabieramy was na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety do zgarnięcia w Meloradiu, więc bądźcie blisko i słuchajcie uważnie. A na Sunrise Festival w Kołobrzegu w tym roku także on, Riders on the Wild. Teraz u nas w Melo, Loco Loco, już 20 minut po siódmej.

0: świetne połączenie sił. This heart is bleeding. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo. Tak podkręcamy tempo dzisiaj, w czwartek, w weekend, długi dla was, za chwilę Seabull.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Muzyką.
1: Reklama. Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
3: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Po reklamie.

0: Felix Jan, tak podkręcamy tempo w Melo Radio, a po ósmej to będę miał dla was zabawę gotowi na wszystko, w której do zgarnięcia Super Melo merch będzie, więc trzymajcie swoje telefony blisko. Przydadzą się na pewno m.in. do wyrwania książka o Tomorrowland oraz bardzo fajna torba Melo Radia. A dziś o to, żebyście wiedzieli, co się dzieje, dba Adrian. O czym będzie w newsach?
1: Dzień dobry, będzie o sporcie, głównie nie tylko o piłkarzach, którzy wczoraj grali, ale o koszykarkach też.
0: I to już niedługo, koniecznie sprawdźcie, za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.
2: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Tu, a słuchacie na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: To już prawie ósma. Czas na newsy Melo Radia. Adrian Górny.
2: Polska zremisowała z Nigerią 2-2 w towarzyskim meczu piłkarskim na Stadionie Narodowym. Rywale dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a biało-czerwoni dwukrotnie odrabiali straty za sprawą Kacpra Potulskiego oraz Przemysława Wiśniewskiego. Ten drugi strzelił gola w ostatniej akcji meczu. Gorzej poszło wczoraj naszym koszykarkom 3-3. W Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Warszawie przegrały najpierw z Azerbejdżanem, a później z Holandią. W fazie grupowej odniosły tylko jedno zwycięstwo i zajęły czwarte, przedostatnie miejsce. To dla nich koniec turnieju. Dzisiaj o wyjście z grupy powalczą nasi panowie. Około 400 razy interweniowali wczoraj strażacy po burzach na południu Polski, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy.
2: Dzisiaj burze mogą być na zachodzie i południowym wschodzie Polski.
1: Robimy to, co lubimy najbardziej. Podkręcamy tempo razem z wami. I niech tak zostanie. Jest ósma. Inni gadają, a my już gramy. Waldek Garbak, siema. Hej, cześć.

Podkręcamy tempo od samego rana w czwartek, dzisiaj w Meloradiu i mam coś dla was do zgarnięcia. Wyjątkowa książka Tomorrowland i bardzo fajna torba Meloradia. Taki merch od Melo do zgarnięcia już teraz. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Sprawdzamy waszą gotowość na wszystko dzisiaj i na naszą zabawę, którą wystartujemy już za chwilę. Czekamy jak zawsze. Dwie osoby mają szansę dodzwonić się teraz i zgarnąć taki merch od Melo. Jak jeszcze nigdy nie próbowaliście, to może dzisiaj właśnie jest wasz dzień, wasz czwartek. Udowodnijcie to wszystkim wokół i przede wszystkim sobie. Zabawa rusza za chwilę, czekamy na was. 321-321-777 to jest numer do Meloradia. Czekamy na dwie osoby. Korzystajcie i dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777 to już teraz merch do zgarnięcia.

0: Flip it. Dip it. Flip it. Snoop Dogg w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 17 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Flip it. To jest czas, kiedy sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. I chyba się coś tu flipnęło, bo Marta była, która pochwaliła się, że dzisiaj postanowiła doprecyzować swoją jazdę na rolkach, ale coś chyba nam się tu tak zrolowało. Marta, jesteś? No właśnie, chyba problem, ale mam nadzieję, że jest Michał. Jest Michał?
2: Jestem.
0: O, dobra, Michał, to już dobrze cię słyszeć. Czy korzystasz z długiego weekendu?
2: Tak, korzystam, jestem na rybach właśnie.
0: Okej, okay, dobra, to czekaj. To powinniśmy ciszej trochę mówić, czy nie? Nie, no spokojnie, nie?
2: Nie, nie, nie.
0: A słuchaj, masz jakąś taką swoją miejscóweczkę, której nikomu nie zdradzasz? Czy to jest tak, że tam oczywiście się jedzie niby na ryby, ale tak naprawdę to z kumplami spotkać?
2: No tak w różnych miejscach, że jest taka jedna fajna tutaj właśnie.
0: A to nie mów, to nie mów. Nie, to wiesz, wiadomo, tylko twoje miejsce takie. Słuchaj, teraz twoja szansa na to, żeby udowodnić, że jesteś gotowy na wszystko. Będą dwa pytania. Liczę na twoje dwie dobre odpowiedzi. Za dwie dobre są fajne prezenty. Jest książka Tomorrowland, za jedną melotorba.
1: Gotowi na wszystko.
0: Michał, uważaj, dokończ przysłowie. Stara miłość nie istnieje czy nie rdzewieje?
2: Nie rdzewieje.
0: Dobrze, jeden punkt na twoim koncie. Brawko, brawko. I teraz drugie pytanie. Skup się bardzo mocno. Uwaga. W jakiej miejscowości odbędzie się Tomorrowland? W Bum czy w Nicei?
2: I jeszcze raz jedną miejscowość mogę prosić?
0: W jakiej miejscowości odbędzie się to wyjątkowe wydarzenie? Tomorrowland. W Bum czy w Nicei?
2: Znaczy wiem, że w Belgii.
0: Oho.
2: W tej pierwszej.
0: No tak, bardzo dobrze. Gratulacje dla ciebie. Brawko, brawko, słuchaj. Bardzo celny strzał. Czasami tak trzeba wybrać na przykład dobre miejsce, w którym wszystko bierze. I dobry strzał, dzięki któremu można wziąć też fajne nagrody. Dla ciebie książka o Tomorrowland. Już pakujemy, już ci wysyłamy. I już, Michał, nie przeszkadzam. W długim weekendzie, pozdro dla ciebie, dzięki, bye, hej.
1: Gotowi na wszystko.

0: Jazz Can't Night i wsłuchując się odpowiednio mocno, można tam usłyszeć takie fajne, klasyczne brzmienia znane z kilku fajnych klubowych numerów, przy których pewnie spędziliście niejedną fajną noc wakacyjną. No takie przed nami już niedługo, ale gorąco w Melo będzie o wiele wcześniej, bo już za chwilę zagramy. Artemas, I Like The Way You Kiss Me. I tak podkręcamy tempo dzisiaj w czwartek rano, prawie w pół do dziewiątej.
1: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Bielsku Białej w galerii Gemini Park.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan, różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Po reklamie.

za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lok mi pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: bycie tu.
1: Kizo i Betka w Melo Radio i my też czekamy na was. Zadbajcie, żeby was nie zabrakło, bo przecież cały czas kompletujemy ekipę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To będzie najgorętszy weekend tego lata w samym środku wakacji. Specjalnie dla was ten wyjątkowy festiwal, największy festiwal muzyki klubowej i najlepsza taka impreza w Polsce. Będzie gorąco, będą gwiazdy i będzie szansa, żebyście także i wy tam byli i żebyśmy wspólnie się wyjątkowo pobawili. Bilety będą dla was do zgarnięcia w Melo, więc uważnie słuchajcie Melo Radia jeszcze dzisiaj.

0: macie nasze słowo. W taki dzień jak dziś to wszystko musi wam fajnie pyknąć. Za chwilę newsy będą w Melo.
1: Będzie o wyjątkowo dużym zainteresowaniu Monteverestem w tym roku.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Alesso i Destiny w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo w Melo w długi weekend. Za 8 minut 9:00.

0: Reklama. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/service-select.

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Wracają Juvenalia pod Beskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wactoja, Louis Villain, Michel, Kizoa, Violiwka, Brazil, Major SPZ, Lejmi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.

0: FM.
1: Jest prawie 9:00. Newsy Meloradia, Adrian Górny.
2: Jedna osoba zginęła w wypadku śmigłowca w powiecie limanowskim w województwie małopolskim. Maszyna rozbiła się na zboczach góry Lubogoszcz. Kontakt z pilotem utracono około 2:00 w nocy. Przed 8:00 znaleziono wrak śmigłowca. Polski rząd oficjalnie proponuje USA budowę stałej bazy amerykańskich żołnierzy. Ten krok wynika z naszej niedawnej ofensywy dyplomatycznej, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsetem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem.
2: A z sondaży wynika, że 43% Polaków jest za utworzeniem stałej bazy amerykańskiej. Już ponad 1000 osób zdobyło tej wiosny Mount Everest. To rekordowy wynik, o ponad 120 osób większy niż osiągnięty 7 lat temu. Jeden z nepalskich przewodników wszedł na szczyt już po raz 32.
4: Słuchajcie, jak to fajnie o tej porze w czwartek, nie? Móc myśleć o zdobywaniu zupełnie innych szczytów niż to zwykle o tej porze trzeba. No, zajmijcie się tym, co naprawdę lubicie robić, a my podkręcamy tempo. Nigdy inni gadają. My już gramy. Waldek Darłak, hej, siema, jest 9:00.

On the Move. Podkręcamy tempo. W Melo Radio dzisiaj w czwartek korzystamy z wolnego i długiego weekendu, który trzymam kciuki za to, że oczywiście macie i dobrze wykorzystujecie. I wiem, że są tacy, przed którymi jakaś droga właśnie teraz. No to jak ją zaczynacie, to ja mam coś dobrego. Akurat pod tą trasę. Gibbs w Melo już teraz. 13 minut po 9.

Sub Focus w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo on and on. Już 18 minut po godzinie 9. Już w te wakacje Melo Radio zabierze was do magicznego świata Tomorrowland. A tam czekają was niesamowite emocje i zabawa przy zarówno klasykach muzyki elektronicznej, jak i nowoczesnych brzmieniach, których na pewno nie zabraknie przez te dwa wyjątkowe weekendy lipca. Przeżyjcie to razem z Melo Radiem. Dzisiaj macie dużo wolnego czasu. No to szybko wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze odjechane filmy i oryginalne fotki. Im bardziej oryginalne, tym lepiej. Wykorzystajcie tę okazję. Tomorrowland czekamy. Podpowiadam, zapewniamy też dojazd. Meloradio.pl. Czekamy na wasze zgłoszenia i mega pomysły. Na Tomorrowland jedną z gwiazd, które zagrają, będzie Sam Feld. Hey Son, już teraz w Meloradio.

0: James Hype także zagra dla was na Tomorrowland w lipcowej odsłonie. Zadbajcie o to, żeby was nie zabrakło i możecie już teraz też wbijać na naszego Instagrama, a tam zobaczycie, jakie stylówki obowiązywały w ubiegłym sezonie na Tomorrowland. Jest szansa pomyśleć i wybrać też i coś dla siebie. Dla was oczywiście wybrana energetyczna muza. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Loreen już za chwilę, a teraz już prawie w 9:30.
1: Melo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Po reklamie.

Tymek, DJ Remo i Sofia Loren w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w ten fajny czwartek, a jak wy macie fajne pomysły, to my się bardzo cieszymy. A gdyby do realizacji tych pomysłów kasy wam było trzeba, to spokojnie, my coś poradzimy. Mamy szybką kasę, 200 dla was do wyjęcia. Na co pójdą te pieniądze, na co wydacie albo na co po prostu przepuścicie w ten weekend? Dajcie znać koniecznie. Czekamy na was, na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Szybka kasa jest do wzięcia, tak od ręki wpadnie wam. Jeżeli zadzwonimy do was właśnie, zgłoście się na meloradio.pl, wydacie te pieniądze od razu. Nicki Minaj i Justin Bieber też od razu, już teraz w Melo.

0: Sorry Papi, topic w Melo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. I żeby fajnie wam ten weekend mijał i czwartek, to mamy też Adiego. Siemka, hej.
1: No siemano, fajnie, że możemy tę czerwcówkę spędzić razem. To co, odpalamy ją już oficjalnie, to się stało, mamy czwartek wolny.
0: Mamy.
1: No i super.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: No to co, bawcie się dobrze.
1: Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Obiecuję, że będzie super fajnie. W międzyczasie dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście, gdzie słuchacie Melo. WhatsApp Meloradia, meloradio.pl. Tam wszystko obcykacie. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
0: Expert taniej masz. Po reklamie.
7: Newsy Meloradia, zbliża się 10:00. W takim razie Adrian Górny.
8: Dzisiaj mija 37 lat od pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów do polskiego parlamentu. Narodowe Centrum Kultury informuje, że tylko 1% Polaków uważa to wydarzenie za powód do dumy, chociaż większość ocenia je pozytywnie. Dla porównania 1/4 Polaków jako powód do dumy wskazuje bitwę pod Grunwaldem. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w województwie lubuskim. Strażakom udało się szybko opanować ogień, a po kilku godzinach ugasić. Nikomu nic się nie stało, a dym poniósł się nad las, a nie nad zamieszkałe tereny. Pokazy gotowania, warsztaty i występy muzyczne czekają na uczestników festiwalu Delicje we Wrocławiu. Na rynku będą też produkty nagrodzone w festiwalowym konkursie, mówi współorganizator Tomek Tyc.
9: Dużo serów, też wędliny, chleb, keto, czyli bez użycia mąki. On jest na bazie twarogu i różnych ziaren.
8: Festiwal będzie od piątku do niedzieli.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: No siemano, te osoby, co mają wolne, to gratuluję, te osoby, które pracują, to też gratuluję, bo wszyscy jesteśmy razem i będziemy mieli dobre melo. A ty po tej stronie, Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Siema!

0: Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. W czwartek mamy długi weekend. No i pytam się, co robicie, gdzie jesteście, gdzie słuchacie Melo Radio, co tam u was? Kondziu nagrał głosówkę na WhatsAppie. Co tam, mordo?
1: Ja siedzę w domu, słucham Melo Radio, popijam cappuccino i jem pyszny jabłecznik. Pozdrawiam z Wrocławia.
0: No stary, to jest chillera i tak można żyć. A co u was, co robicie, gdzie jesteście? Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo Radio, znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: A to kojarzycie? Turn Up The Love, Far East Movement i Cover Drive już teraz Melo.

0: Pauza i Magnetic w Meloradio, tak podkręcamy tempo w czwartek, 27 minut po 10. Kto jeszcze nie ma kawy, to ja za chwilę idę zrobić, a w międzyczasie pytam, co robicie? Gdzie jesteście? Słowik, bratku.
1: Siema, siema. Ja właśnie kończę swój godzinny trening. Fajna dyszka padła mimo gorącego kolana. Motywacja jest. Trzeba szarpać. Nie ma, że jest święto. Robotę trzeba zrobić. Pozdro.
0: No pozdrawiam, stary, serdecznie. I to się nazywa wytrwałość, słuchajcie. Ja dzisiaj po programie też idę na siłownię i was też zachęcam do tego, żeby się ruszyć. Nawet na spacer, bo to już dużo zmienia. Przy okazji, co robicie, gdzie jesteście? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na
2: Wiesz to, wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Bielsku Białej w galerii Gemini Park.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
9: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Daxus i Barbra Streisand. Muszę wam powiedzieć, że mam naprawdę bardzo odpowiedzialną i dojrzałą pracę. Właśnie z Adrianem Górnym, naszym newsowcem, graliśmy w piłkę. W studiu radiowym, ale nikomu o tym nie mówcie, a w międzyczasie pytam o to, co wy robicie na WhatsAppie Meloradia. Kacper?
1: Cześć, cześć, witamy, pozdrawiamy z roboty.
0: Pozdro z fartem, trzymajcie się tam ciepło i niech wam szybko robota zleci. A u ciebie, Kasia?
2: A ja robię pazy na wpół śpiąca. Mam nadzieję, że nie odwalę hita na nich.
0: Będzie
2: moje
0: git.
2: Dziecko dzisiaj postanowiło mnie wywalić z łóżka, gdy matka postanowiła zacząć weekend. Nie, melanżową. Pozdro, wariaty.
0: No i pięknie, baw się dobrze. I czekam też na was. Co robicie, gdzie jesteście? Nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia.
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Adrian, wrzuciłem nasze poczynania piłkarskie na kanał nadawczy Meloradia Elo tu Melo, który znajdziecie na Instagramie Meloradia. No i mamy odpowiedzi, stary.
1: A, odpowiedzi, no.
0: Gotowi na mundial? Mamy też mundialowa gorączka ogarnia nawet Meloradio. Jesteśmy gotowi.
1: Mundial niedługo, ale na razie o siatkówce będzie.
0: A co
1: niedługo?
0: Będzie?
1: Bo nasze siatkarki z samego rana grały. Znaczy, z samego rana u nas, no, grały w Chinach, więc to pewnie nie był poranek. Ale tak, grały i powiemy, jak im poszło.
0: Rewelacja. Mam nadzieję, że to nie będzie do końca mecz Made in China.
2: A już o 11 zagramy.
0: Eli Oaks, Breaking Dishes, dobrze znacie i lubicie. Mam nadzieję, że to moje podkręcenie przed momentem piłki nie nagrało się na żadnej kamerze, bo wyglądało dość groźnie, ale chyba będzie okej.

0: reclamă. Ești la tumorul alt z Meloradiem, Zagraiu, Sami Najlepsi, David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad.
6: Hmm.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
0: Po reklamie.
7: Zbliża się 11. Newsy Meloradia i Adrian Górny. Sprawdzamy, co nowego.
8: Polskie siatkarki pokonały Czeszki 3-0 w swoim drugim meczu Ligi Narodów, ale poszczególne sety były dość zacięte. Wygrywaliśmy 2 razy do 22 i do 20. To drugie zwycięstwo Polek. Wczoraj pokonały Belgię 3-2. Jutro zmierzą się z Serbią. 4 osoby zginęły, a 10 zostało rannych w ukraińskich atakach na przejęty przez Rosję Krym. Z kolei w rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy 2 osoby zostały ranne. Tysiące policjantów pilnuje bezpieczeństwa na drogach w długi weekend, mówi Krzysztof Dymura z Komendy Głównej Policji.
9: Zachowajcie ostrożność, zaplanujcie właściwie podróż, jedźcie wolno, ostrożnie, tak aby nie zagrażać sobie, swoim pasażerom i innym osobom na drogach.
8: Pierwsze 4 miesiące tego roku na drogach były bezpieczniejsze w porównaniu z ubiegłym rokiem.
7: Sorry, zagapiłem się. 11 na zegarach i zgadzam się zdecydowanie z tym, co mówi pan policjant. Trzeba uważać, zaplanować podróż i w ogóle dbać o siebie i innych na drodze. Nie krzyczmy, co najwyżej rekord wideo. A ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. I tak powiem wam, ta nuta jest taka trochę melancholijna, trochę nawet nostalgiczna, jakby nie było. I ja powiem wam, że przez to, że ja jestem milenialsem, tak, jestem prawie przed 30, no to powiem wam, że lubię sobie powspominać i trochę historii posłuchać albo przeżyć ją na żywo. I tak będzie, no już tak naprawdę 2 sierpnia na Sunrise Festival na Blue Stage, bo tam The History of Sunrise Festival, czyli przepiękne wydarzenie, podczas którego DJ Chris będzie wspominał fantastyczną historię tej niezwykłej imprezy. I powiem wam tylko tyle, no po 23 latach mają się pojawić też m.in. Jordan Baker, czyli będzie naprawdę przegenialne spotkanie. A jeżeli wy chcecie trafić 31 lipca między innymi, albo na The History of Sunrise Festival 2 sierpnia, to słuchajcie uważnie Meloradia po 18, bo wtedy szansa na to, żeby pojawić się w Kołobrzegu.

Dub Dogs i How Does It Feel w Meloradiu. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Za chwilę będę sprawdzał, co robicie, gdzie jesteście. Czekam na głosówki cały czas. Mam już tutaj jedną dosyć fajną propozycję, także szykujcie się. I w tej godzinie jeszcze pojawi się Lucas and Steve i Perfect, czyli coś, co znacie. No, a wy też nagrajcie głosówkę na WhatsAppa Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Nagrajcie, co robicie, gdzie jesteście. Podzielcie się dobrą energią.

0: autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Luca Sun Steve Perfect w remiksie Lumixa. Tak podkręcamy tempo. A co robicie? Dajecie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: Witamy wszystkich słuchaczy.
2: Hej!
3: Hej!
2: Hej!
1: Siema. My jesteśmy w pracy dzisiaj. Pracujemy, świętujemy. Pozdrawiamy wszystkich i miłego dzionka.
0: No miłego, miłego. A skoro już tak ciężko pracujecie, to może by zrobić sobie chwilę przerwy, bo... No bo możecie z Meloradiem ruszyć na tegoroczny Tomorrowland i spotkać się m.in. z Arminem, Davidem Guettą, Losem Frequencisem, Martinem Garrixem i zdecydowaną jeszcze większą ilością genialnych producentów muzycznych, muzyki EDM i elektronicznej. Słuchajcie, jeżeli chcecie się wybrać na Tomorrowland i przeżyć coś niesamowitego, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland. Dajcie znać dlaczego z tą osobą. No i ważne info, dajcie jeszcze jakąś fajną fotę, jak imprezujecie. Może też jakiś wideo akurat się znajdzie z imprezy. Jestem przekonany, że dacie radę. No i ważne info, macie dojazd całkowicie za friko, także jedziemy razem i będziemy robić integrację w trakcie. Przeżyjcie Tomorrowland z nami.

0: Hardwell, Chris Jones i Young Again w Meloradio, 9 minut do 12. No Hardwell też będzie na tegorocznym Tomorrowland. A wy co robicie? Gdzie jesteście? WhatsApp Meloradia, Bob?
1: Ja dziś sobie pracuję w lęgarni, nakładam sobie jajeczka, żeby za 21 dni były piękne kurczaczki. Pozdrawiam wszystkich, którzy muszą pracować w czwartek. Pozdrawiam.
0: Pozdro, stary, nie przejmuj się, jesteśmy razem z tobą, wszystko jest okej. Mówię, jesteśmy, bo Adrian Górny dołączył. Siemano.
2: Siemano.
0: Co tam w ogóle w newsach będzie?
2: No właśnie, sprawdzimy jak, a dokładnie gdzie najchętniej za granicą Polacy spędzają ten właśnie długi weekend.
0: No jestem mega ciekawy, jakie city breaki pewnie są grane, co?
2: City albo państwa breaki.
0: Państwa breaki, proszę państwa. A już o 12 zagramy. Andy Dust, Caris i Zokeria w Meloradiu. To teraz będzie... Nauka języka angielskiego, co znaczy city break. Miasto złamanie. Dziękuję.

0: Minuta do 12, newsy Melo Radia i ponownie z nami Adrian Górny.
1: W Gdyni rozpoczyna się morska faza ćwiczeń Baltops. To największe manewry NATO w regionie Morza Bałtyckiego. Oprócz Polski biorą w nich udział Stany Zjednoczone, Niemcy, Grecja, Włochy, Turcja i Finlandia, mówi wiceadmirał Jarosław Ziemiański.
2: Elementy związane z wykrywaniem i przeciwdziałaniem zagrożeń ze strony dronów nawodnych, podwodnych, powietrznych, zagrożenie minowe, zagrożenie przed okrętami podwodnymi, no i ogólnie obrona powietrzna i przeciwrakietowa.
1: Ćwiczenia Baltops potrwają do 19 czerwca. Zimbabwe, Trinidad i Tobago, Kirgistan, Portugalia oraz Austria zostały wybrane na 2-letnią kadencję do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zastąpią Somalię, Panamę, Pakistan, Danię i Grecję. A Włochy są najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem wypadów Polaków na czerwcowy długi weekend. Dużą popularnością cieszą się też Hiszpania i Grecja, czyli południe.
0: No i bawcie się dobrze, skorzystajcie z tego czasu. Ty byś gdzie poleciał, Adrian? Przyznaj się szczerze.
1: Nigdzie, ja się w Polsce dobrze czuję.
0: A, no to... No, i to jest, proszę państwa, patriotyzm. I to naprawdę bardzo potężne. Ja jestem Adi, mówi się Manko.

0: Anima, George je Beautiful v Meloradio. Utwór prosto z serca. Ale czy silnik w samochodzie to też nie jest serce? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Co tam robicie, jak się macie? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia. Głosówka od pana prezesa Wiśni. Co tam?
1: Siema Meloradio.
2: Siema Deep, puszczacie jak zawsze najlepszą muzę do auta. My właśnie sobie śmierzamy nad morze, pozdrawiamy. I pamiętajcie, niech moc silników będzie z wami.
0: No dzięki, to w takim razie wy też powinniście to usłyszeć.
3: May the force be with you.
4: Hey, tu

0: zeszły piątek to wygrało. I bardzo słusznie zresztą, bo to genialna nutka jest. Another Talk to You. A wy słuchacie Meloradia, czyli najbardziej imprezowej stacji w kraju, a może i na świecie. Mam nadzieję, że to drugie też. I pytam cały czas o to, co robicie, gdzie jesteście. Czekam na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl, a w tej godzinie funduję wam no klasykę imprezy. Party Rock Anthem, LMFAO, już niedługo.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi zero cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Są miasta, które pamięta się dłużej. W Tarnowskich Górach wyruszasz w podróż w głąb ziemi, w zabytkowej kopalni srebra. Płyniesz 600 metrów pośród podziemnych skał, w sztolni Czarnego Pstrąga. Słyszysz gwizd? To Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, najstarsze czynne na świecie, ruszają w trasę. A na koniec historia w ruchu. Muzeum Motoryzacji. Motory i samochody, które napędzały świat. Przeżyj to w Tarnowskich Górach. Wejdź na stronę miastagwarków.pl i kup bilet.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
20: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
21: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: O reklamie. Autopromocja.
22: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
23: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
24: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
22: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
24: A miałbyś takie piękne życie.
23: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
24: Maracin
22: i Daria.

Pani Aniu, prawda. Z Melo Radiem jedziecie na tegoroczny Tomorrowland i spotkacie się ze swoimi ulubionymi producentami. Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Martin Garrix, David Guetta i wielu, wielu innych. No i wy też tam będziecie w Belgii i będziecie się super bawić i będziecie to wspominać bez przerwy. A jeżeli chcecie się pojawić na tegorocznym Tomorrowland, to zapraszam na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, to jedno, a drugie podsyłacie wspólną fotę albo jakiś filmik, jak imprezujecie, a potem chwilę czekacie, a my przekazujemy dobre newsy. PS, dojazd za friko i robimy wtedy integrację.

0: Ostatnio moja mama pisze do mnie na Messengerze: synu, wziąłbyś mi, puścił muzykę tego Kygo, jak przyjedziesz. Na co odparłem: mamo, ale Kygo to masz w Meloradiu. Say my love, podkręcamy tempo. Mikrofon sobie włącz. A, to ja ci włączę.
1: No, dzięki. Tutaj.
0: Jest też Adrian, siemanko.
2: Wszyscy są.
0: Jest taka postać, która przewiduje, kto może zwyciężyć mundial. Adrian
2: Gubny
0: znalazł to przed momentem.
2: Nie tyle przewiduje, co wylicza. To jest niemiecki ekonomista, Joachim Clement. I on już 3 razy wyliczał, kto wygra mundial, te 3 ostatnie edycje. I za każdym razem trafiał. I teraz też wyliczył. I wyszło mu, że wygra Holandia po finale z Portugalią.
1: Albon obstaw.
2: Dobra, dzięki.
3: A już o 13 zagramy
0: 10% dla każdego. Thomas Gray i Rumor z Meloradio. Z tym sztosem witamy się punktualnie o 13. Także bądźcie z nami, bo warto, genialna nutka.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wracają juwenalia

0: Mi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
3: Minuta do 13. Newsy Meloradia. Adrian Górny. Sprawdzamy, co nowego.
4: 30-latek jest ofiarą wypadku śmigłowca w powiecie limanowskim. Mówiliśmy już o tej katastrofie. Maszyna rozbiła się w nocy na zboczach góry Lubogoszcz. Najprawdopodobniej był to prywatny lot z Węgier do Polski. Szczury zniszczyły ulicę Emilii Plater w Szczecinie. Przez dziesiątki gniazd i tuneli pod drogą jezdnia po prostu się zapadła, mówi Hanna Pieczyńska z zakładu wodociągów.
5: Były tunele, była rozpulchniona gleba, dużo tam wody się pojawiło.
4: Gniazda szczurów zostały zniszczone, a gryzonie wyeksmitowane spod drogi. Trzy kolejne tradycje wpisano na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To wycinankarstwo kurpiowskie z Puszczy Białej, tradycyjna plastyka obrzędowa i zdobnicza pałuk oraz tradycja wylewania i noszenia świec olbrzymek w Tyszowcach. W sumie na liście jest już 127 pozycji.
3: Moją ulubioną zdecydowanie jest ta świeca olbrzymek. To jest super. I to w Tyszowicach. Tyszowcach. No tak, właśnie. Dzięki.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Uwaga na szczury w Szczecinie. 13 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i zaczynamy zgodnie obietnicą. Thomas Gray, Rumors. Będzie też Justin Bieber, Nicki Minaj. Dobrze, że jesteście. Siemanko.

ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 16 minut po 13, podkręcamy tempo. No wiele lat musieliśmy na to poczekać, ale w końcu mamy konkretne info. Słuchajcie, jesienią mamy mieć możliwość ogrania Wolverina. No i czytam, że fani są bardzo z tego powodu zadowoleni. Nie dziwię się, bo z tego co czytałem, to nie wiem, jakieś 12, może nawet 17 lat trzeba było poczekać na jakąś kolejną adaptację tej wyjątkowej historii pana Logana. Miejmy nadzieję, że będzie to przeprowadzone w sposób odpowiedzialny i że ta gra będzie po prostu dobra. Jak coś będę wiedział, to dam znaka. Na razie konkretne info, że premiera ma być w okolicach właśnie jesieni, także chwilę musimy zaczekać. No, ale na pewno przed GTA 6.

0: Queen, Gibbs, Dope House for Money w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, ale skoro mówimy o motoryzacji, to pamiętajcie, że...
1: 1, 2, policaj, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte gang.
0: No właśnie, sporo policji w trakcie długiego weekendu będzie się pojawiało na trasie, także noga z gazu, uważajcie na siebie, bo nie ma co płacić mandatów, ale tu chodzi też przede wszystkim o te kwestie bezpieczeństwa. Uważajcie na siebie i innych. No po prostu jedźcie ostrożnie, miejcie włączone Meloradio, to będzie wam się dużo lepiej jechało. Boxing Claire, Keiza, I Can't Wait, jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Renault. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9

0: będzie jaśniej. Filipe Kinel. 18 minut do godziny 14 i wiecie o tym, że ruszamy na Tomorrowland, a wy razem z nami. No i zapytaliśmy Olka, jak się przygotowuje na to wyjątkowe spotkanie. Nasi słuchacze do Best Of.
1: Trenuję na siłowni 3 razy w tygodniu i oczywiście cardio, 40 minut po każdym treningu, żeby mieć dobrą kondycję.
0: No sztos, bardzo dobrze. Jeżeli też chcecie się wybrać na tegoroczny Tomorrowland z Meloradiem, to wbijamy na meloradio.pl. Zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać. No i dajcie też do tego jakąś fajną fotkę albo film, jak razem imprezujecie.

0: Kygo i Carter Fate, That's When You Know w Melo Radio. 8 minut do godziny 14, podkręcamy tempo. Fajna nutka. Mikołaj K. wśród nas jest teraz w studiu radiowym.
1: Cześć.
0: Gdzie masz IGD?
1: Na urlopie. Skandal, nie?
0: No, trochę słabo, ale jest też Adrian Gudny z nami.
2: Jestem cały czas.
0: Mówiłeś, że coś o hajsie będzie, tak?
2: Będzie, o bogactwach Watykanu.
1: Oho, tam to mają pokitrane.
3: A już o 14 zagramy
1: Just the way you are. Milki, David Guetta.
0: Fajną nutkę sobie zaczniesz, gratuluję.
1: No, zaczniemy nią punktualnie o 14.
0: Czterosik.
1: Bo wiesz, jak to się mówi, nie?
0: No.
1: Kiedy inni gadają, to my już gramy.
0: A no tak.

0: odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: minuta do 14, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Adrian Górny.
1: 12 osób zginęło, a 8 zostało rannych w pożarze domu opieki na Sri Lance. Uratowano 51 osób. Dyrektor placówki został zatrzymany pod zarzutem spowodowania śmierci poprzez zaniedbania. Rowery miejskie wrócą do Opola po kilku latach przerwy. System ma wyglądać nieco inaczej niż wtedy, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
2: 200 rowerów, 100 tradycyjnych i 100 elektrycznych.
1: Rowery będzie można zostawiać w 37 punktach. System ma zostać uruchomiony za kilka tygodni. Jeszcze taka historia. Papież Leon XIV zadzwonił do amerykańskiego banku, w którym miał prywatne konto, żeby poinformować o zmianie adresu na Watykański. Pracownica w słuchawce, ta papież, i rozłączyła się. To było w maju. A teraz do Watykanu przyleciał sam skarbnik stanu Illinois i przekazał papieżowi dokument potwierdzający zwrot pieniędzy z nieużywanego konta. I uwaga, chodziło o $8.65.

0: Freak Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemanko, 14 na zegarach, jest czwartek, dzisiaj 4 czerwca, czyli oczywiście Boże Ciało, czy jakby to powiedział papież z Ameryki, God's Body. No i spędzimy sobie ten dzień wspólnie, do 18 jesteśmy razem i podkręcamy tempo oczywiście. Just the Way You Are od Milki i Davida Getty to już przed nami, Mikołaj. Siemanko.

Somebody's Watching Me. To Beat Freaks na antenie Meloradia, chociaż kątem oka przeczytałem breakfast i to chyba oznacza, że mój mózg coś mi sugeruje. Chyba, że pora coś zjeść. A jak u was? Czy już zjedzone po obiedzie, a może grill się jakiś szykuje? Jak spędzacie tę czerwcówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie oczywiście na naszej stronie meloradio.pl. Możecie napisać, możecie nagrać filmik, możecie wysłać zdjęcie, jaką macie pogodę, albo nagrać głosówkę. Co kto woli, co kto lubi. A to lubicie na pewno, to Aben i Hollow w Meloradiu już teraz.

Molasty Trips na antenie Meloradia. Duże oczy. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A jak kot robi duże oczy, to wcale nie cieszy się na was widok, tylko chce was po prostu udrapać albo ugryźć. To wiadomo nie od dzisiaj. Każdy właściciel kota wie, że właśnie te słodkie oczka są symptomem i oznaką agresji. Natomiast czy jeszcze głębiej będziemy mogli zrozumieć naszych pupili? Okazuje się, że tak, ponieważ w Chinach wystartował taki startup, który przygotował urządzenie. Zawieszamy takie urządzenie na obroży psa albo kota i ono tam interpretuje różne zachowania i wysyła nam na telefon powiadomienia, co tam nasze zwierzę od nas chce. Chociaż, no właśnie, dla właścicieli kotów nie wiem, czy to jest takie niezbędne urządzenie, bo wiadomo, co kot chce. Saszeta, saszeta, saszeta. Już czekam na ten spam w powiadomieniach.

Alok i Halid, Dive Into Me cały czas robią robotę, bo utrzymują się w 30 Meloradie. Nawet był wzrost na 18 miejsce. Oczywiście głosujecie na swoje ulubione hity na meloradio.pl. Nie tylko oni robią robotę, Grzegorz też, chociaż ma słońce. To jest oczywiście plus całej tej sytuacji. Paweł natomiast wrócił z Chorwacji, obiad zjedzony, jeszcze zdjęcie, świetnie. Akurat ja jeszcze nic nie jadłem, także dziękuję za to bardzo i pozdrawiam wszystkich. Nieważne, co dzisiaj robicie, ważne, żebyście robili to z Meloradiem. A jak spędzacie długi weekend, tym możecie się chwalić albo możecie narzekać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM Radio. I wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Bielsku Białej w galerii Gemini Park.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: Kizo i Disney. Kizo w długi weekend zatraca się w tym, co najlepsze. A co wy robicie podczas długiego weekendu? O to zapytałem i jest wiadomość od Wojtka.
1: Pytaliście się, jak spędzam długi weekend oraz mówiliście coś o kotach. Mhm. Ja od 2 dni czekam, aż mój kot zrobi kupę.
0: Widzicie, może być gorszy weekend, ale 2 dni to dosyć długo, więc jeżeli dzisiaj się to nie wydarzy, to chyba trzeba będzie odwiedzić weta. A to Boy You Turn Me, Felix Jenny Kaskada.

0: Anima Elisa, to jest Bad Angel w Malo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Za chwilę 15 i będzie oczywiście przed 15 jeszcze serwis i będzie o sukcesach sportowych, czyli nie o polskiej reprezentacji.
1: No nie tyle o sukcesach, co może o spodziewanych sukcesach, o tym, czego się dzisiaj można w sporcie spodziewać.
0: To, że gramy w jakichkolwiek dużych imprezach, to i tak już jest sukces w porównaniu do piłkarzy.
2: A już o 15 zagramy!
0: New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Ten numer punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. Tymczasem w salonie Filman.
1: I jak pani widzi?
2: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
0: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Bielsku Białej w galerii Gemini Park.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Adrian Górny.
2: Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zdecyduje, jak odbudować spalony las pod Wołominem. W szczytowym momencie ogień objął około 300 hektarów lasów i nieużytków, mówi profesor Jerzy Szwagrzyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
3: Standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami.
2: Ale naukowcy coraz częściej zauważają, że jeśli przyroda regeneruje się sama, to różnorodność gatunkowa jest znacznie większa. Sportowe zapowiedzi. O 16.30 Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider w półfinale tenisowego turnieju French Open. O 19.45 nasi koszykarze 3x3 zmierzą się z Czechami, a o 21.35 ze Stanami Zjednoczonymi. I na tym zakończą fazę grupową rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Świata. Jeszcze mogą wyjść z grupy, tylko muszą coś wygrać, bo dwa pierwsze mecze przegrali.
1: Przynajmniej grają. 15 na zegarach. W tej godzinie Freak Fightu sprawdzimy, czy my Polacy w ogóle potrafimy odpoczywać, ponieważ dane twierdzą, że chyba jednak nie. Mikołaj, siemanko.

El profesor Jużel, to Bella Ciao w remiksie oczywiście. Jest czwartek, 4 czerwca, więc dzisiaj odpoczywamy. Przynajmniej mam nadzieję, że sobie chillujecie, tak jak Ania, która napisała do nas na WhatsAppie Meloradia. A jeśli chillujecie, to też nie zaglądajcie zbyt często w telefon, bo było takie badanie opinii publicznej. Okazuje się, że prawie połowa pracujących Polaków na urlopie pozostaje w kontakcie ze swoją pracą, z szefem albo ze swoim zespołem. Głównie dlatego, że czują odpowiedzialność za zespół, projekty, wyniki, boją się zaległości po swoim powrocie, albo nie ma kto ich zastąpić, albo boją się, że osoba, która ich zastąpi, po prostu im wszystko popsuje. Więc najlepiej po prostu o tym nie myśleć, wyłączyć się i korzystać z wolnego. A jak dzisiaj korzystacie z wolnego, możecie się chwalić na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Four Strings we Freak Fight'cie. Take me away into the night. Tak właśnie podkręcamy tempo. A co gdybyśmy was zabrali na przykład na Tomorrowland? Bo to już się dzieje. Tak było dosłownie wczoraj we Freak Fight'cie. Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z mną?
1: Nie możemy w to uwierzyć. Bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
0: Gosia i Olek to pierwsze osoby, które wsiądą do naszego melobusa i pojadą przeżywać tę przygodę życia razem z nami. Wy też możecie oczywiście z nami się wybrać. A dlaczego warto próbować? O tym właśnie mówiła Gosia.
2: Żeby spełnić swoje marzenie największe. Ja już wszystkim znajomym to przekazałam, teraz to będziecie pewnie mieli taki spam jakichś rzeczy, więc sorry.
0: Spamujcie jak najwięcej. meloradio.pl, tam musicie pokazać nam, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, dlaczego akurat z tą osobą, a potem no, pakujecie walizki i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii. meloradio.pl, tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Galaxy, Kungs i Theophilus London, to już teraz na antenie Melo.

0: Alexa. To jest magnetik i faktycznie ma moc przyciągania, bo przyciągnął do siebie tłumy ludzi i dzięki temu jest w top 10 30 Meloradia. Ma tam swoje miejsce. Konkretnie miejsce 7. Może być lepiej, może być gorzej. To wszystko zależy tylko oczywiście od was i od waszych głosów, które dajecie na meloradio.pl. A w piątek po 18 zobaczymy, czy uda się wskoczyć, czy może spaść.
1: Autopromocja.
2: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
2: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek.
3: Maracin.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: I jak pani widzi?
8: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Bielsku Białej w galerii Gemini Park.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa Śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Wracają juwenalia pod

0: Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

To Girls in Love w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo i pewnie nie jedna dziewczyna zakochała się w pewnej ikonie kina. Ikonie, która teraz udaje się na zasłużony wypoczynek. Clint Eastwood, bo o nim mowa, spędził ponad 70 lat, tak licząc lekką ręką, w branży filmowej i teraz jego syn potwierdził, że po tych ciężkich dekadach pracy Clint Eastwood oficjalnie zakończył karierę aktorską i reżyserską i przechodzi na emeryturę w wieku 96 lat. I chociaż żyje i pracował w Ameryce, to stąd poczułem, jak ZUS się spocił, próbując mu wyliczyć miesięczną emeryturę. To na pewno nie będzie mała kwota.

0: Na antenie Malo Radia to bryska i odbicie, tak właśnie podkręcamy tempo. A czy wam dzisiaj odbija w pracy, czy może obijacie się na wolnym? Jak spędzacie ten długi weekend? O tym możecie napisać albo opowiedzieć na WhatsAppie Malo Radia, odnośnik niezmiennie na meloradio.pl.
1: A już o 16 zagramy
0: Destiny, Alesso i Sasha. Ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Są miasta, które pamięta się dłużej. W Tarnowskich Górach wyruszasz w podróż w głąb ziemi, w zabytkowej kopalni srebra. Płyniesz 600 metrów pośród podziemnych skał, w sztolni Czarnego Pstrąga. Słyszysz gwizd? To Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, najstarsze czynne na świecie, ruszają w trasę. A na koniec historia w ruchu. Muzeum Motoryzacji. Motory i samochody, które napędzały świat. Przeżyj to w Tarnowskich Górach. Wejdź na stronę miastagwarków.pl i kup bilet.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś.
3: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Po reklamie.

16 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu, a w tej porozmawiamy o dymach na wybrzeżu, bo tam się dzieje, oj dzieje się. I działo się też będzie w głośnikach, Destiny, Alesso i Sasha obiecane przed

James Hype i Kelly Lee, More Than Friends w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie, a teraz jedziemy nad morze i wsiadamy do autobusu. Nie byle jakiego, do autobusu 666. Taka linia powraca. Możecie pamiętać, że w 23 roku została zamknięta przez gdyński PKS. No i prywaciarz postanowił na tym skorzystać i linię 666 jadącą na Hel przywrócić. No i długo nie zajęło, żeby oburzył się jakiś przedstawiciel kościoła, konkretnie rzecznik archidiecezji gdańskiej, który powiedział, że skojarzenie z piekłem wyjątkowych walorów krajobrazowych Półwyspu Helskiego godzi w interesy wielu podmiotów. Nie wiem, na ile to jest prawda, bo nawet media zagraniczne pisały o powrocie tej kultowej linii, ale może ja się po prostu nie znam na biznesie. W końcu złote, a skromne, nie?

Jak Leosia, BFF. Dzisiaj mamy 4 czerwca. To jest oczywiście Boże Ciało, ale dzisiaj w kalendarzu jest też Dzień Drukarza, więc porozmawiamy teraz o polskiej lidze, ponieważ będzie finał baraży o Betclic pierwszą ligę. Podbeskidzie Bielsko-Biała zmierzy się z Sandecją Nowy Sącz już 6 czerwca i mam nadzieję, że nikogo nie urażę, ale będę za Sandecją z jednego powodu, bo Górnik spadł z pierwszej ligi, a wiecie, ja to bym sobie obejrzał takie Podbeskidzie z Łęczną, nie? Polskie El Clasico. Będziemy trzymać kciuki oczywiście za obie ekipy.

0: Loco, loco. To Gordo i Rainier Zonwelt na antenie Melo Radia, a ten drugi pan będzie szalał w Polsce. I to nie byle gdzie. Bo wystąpi na Sunrise Festival na Yellow Stage. Będzie można go zobaczyć 1 sierpnia i pan Rainier będzie w naprawdę doborowym towarzystwie, bo, no bo nie tylko on na Sunrise Festival wystąpi. Będzie Axwell Ingrosso, Afrojack, Hardwell, Urzel, James Hype, Scooter, Sigala, długo by wymieniać. I wszystkich tych artystów możecie zobaczyć nie tylko na stronie Sunrise Festival, ale też na żywo, na własne oczy. Słuchajcie, codziennie Melo Radia, bo codziennie do wzięcia są bilety na Sunrise Festival.
1: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan, różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

deal w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. O reklamie.

Crystal i Notion w Meloradiu, to jest The Days. Tak właśnie podkręcamy tempo i tak podkręciliśmy, że aż chmury sobie poszły i nad naszym studiem zaświeciło piękne słońce. Aż człowiek ma ochotę wyskoczyć sobie nad Wisłę na przykład. A gdziekolwiek byście nie planowali wyjść, czy to nad rzekę, czy może na działkę, czy po prostu spotkać się gdzieś ze znajomymi, Meloradio możecie zabrać ze sobą pod postacią aplikacji Meloradia, dostępna na wszystkie systemy, jakie tylko są. Dostępna jest za darmo, a to zawsze jest uczciwa cena. No i będziecie mogli ze sobą zabrać takie numery jak Beauty and a Beat. To dobrą robotę robi na wodzie. Udowodniliśmy to ostatnio z ekipą Meloradia.

0: Nelo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chce więcej. To Fuka i Liwka i Enklawa w Melo Radio. A jeżeli wy chcecie jeszcze więcej numerów, które podkręcą wam tempo, no to oczywiście Melo Radio dowiezie.
1: A już o 17 zagramy
0: Don't Want Your Love, Illenium i Eligo.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
13: O reklamie.

17 na zegarach, a plan na tę godzinę jest prosty. Nie spać, zwiedzać, słuchać Melo. A zwiedzać świat też troszkę będziemy w tej godzinie. Mikołaj, siemano.

Lumix i Gabry Ponte we Freak Fajcie podkręcają tempo. Monster już za nami w Meloradiu. A teraz wybieramy się na wycieczkę do Stanów, a właściwie do Paryża Zachodu najwyraźniej, ponieważ Donald Trump opublikował na TikToku nagranie, w którym opowiada o tej klatce, właściwie arenie UFC, którą zbudował sobie przed Białym Domem i powiedział, że no w sumie to może tam zostanie, bo wiecie, to taka piękna budowla, i porównał ją do wieży Eiffla. Powiedział, że no wieża Eiffla też miała sobie postać tylko na chwilę, a została i wszyscy się cieszą. Więc tak się zastanawiam, co moglibyśmy sobie my wybudować pod naszym pałacem prezydenckim. No chyba jakiś stadion, nie?

0: Play Hard w Meloradiu. No i będziemy się mocno bawić na Tomorrowlandzie, na który oczywiście was zabieramy i to już dosłownie was zabieramy, bo tak właśnie było wczoraj we Freak Fightcie. Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
1: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
0: Mamy pierwszą dwójkę słuchaczy, która wybierze się z nami na Tomorrowland. Wy też możecie oczywiście do tej ekipy dołączyć. Wystarczy, że udacie się na meloradio.pl i tam pokażecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, napiszecie dlaczego, a potem czekajcie na telefon i być może też usłyszycie te magiczne słowa. Jedziecie na Tomorrowland.

Aleph Arben i Renee Miller w Meloradiu. To jest Body Talk. A jeżeli wasze ciało krzyczy, że odczuwa zbyt dużo stresu, to być może winę tutaj ponosi dieta. Dlatego jeszcze w tej godzinie powiem, co trzeba włożyć w swoje ciało, żeby zredukować stres. W sensie chodzi o jedzenie.

0: Reklama. Jedź na tu Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
4: Wracają juwenalia.

Bull. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.

0: Szowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Po reklamie.

DJ Fresh i Rita Ora. To jest Hot Right Now w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a jeżeli myślicie, że teraz jest odpowiedni moment na gorącą kawę, bo jeszcze zamierzacie sobie poimprezować dzisiaj wieczorem, to warto to przemyśleć, bo podobno kawa jest jednym z takich głównych czynników, które podnoszą nam poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Generalnie wszystko, co smaczne, nas stresuje. Jedynym wyjątkiem są kwasy tłuszczowe omega-3, czyli jeżeli chcemy się odstresować, jemy łososia, sardynki, makrele, nasiony chia, orzechy włoskie. No tylko co to za życie?

0: Third Life i Sleepwalkers Are My Head. A w studiu już Olek.
1: Jestem.
0: Siemanko, jak tam ci mija długi weekend?
1: Jest fantastycznie, jest bardzo długi, ale to będzie też bardzo długi wieczór.
0: Oczywiście. Pocieszę cię tym, że nasi słuchacze też dzisiaj w pracy.
1: O,
0: przynajmniej część.
1: Dajcie znać, jakie zawody pracują.
0: O, to jest
1: dobre WhatsApp Meloradia, tam odnośnik do WhatsAppa znajdziecie, a po 18 będziemy to sprawdzać i po 18 idziemy w Melo, bo nie ma, że święto, nie ma co tam.
0: Oczywiście,
1: Melo zawsze trzeba
0: to
1: iść.
0: Będzie Melo procesja. Już od 18.
2: A już o 18 zagramy.
1: Przejdziemy po wszystkich możliwych miastach. New Religion. A ja będę dzierżył krzyż tego, żeby wasze humory były dobre.
0: A to jest poważna rola, to życzę ci powodzenia.
1: Dziękuję.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zajebistego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. M to mu

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: idę w Melo.
1: Jakie zawody dziś pracują? Oto kilka chwil temu zapytałem, no i dostałem odpowiedzi. Pracownicy stacji benzynowych się meldują. Dyspozytorzy w transporcie też. Damian na przykład jest za sterami tramwaju, a Kuba?
2: Siemanko, siemanko, głodnych trzeba nakarmić. Gorące pozdrowienia od kierowcy w pizzerii w Boże Ciało.
1: No, ja też w pracy i wiecie, co jest w tym najlepsze? Nas nie obchodzi, jaka jest pogoda. Jak pada, to nawet lepiej. Tu wygrywamy. A ja nieważne, czy wy macie wolne, czy nie, gram dla was wszystkich. James Hype za moment będzie Disturbed. A zaczynamy od Bibi Rexy i jej New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Be Mine w Melo. To James Hype, który wystąpi w tym roku na Sunrise Festival. Jeszcze dziś będę miał dla was wlotki na to wydarzenie, ale wcześniej, bo już za moment, nasza zabawa. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, do zgarnięcia Melo Merch, torba i pomadka z naszym logo. No i już wam daję podpowiedzi, żebyście mogli strzelać, o czym myślę. Jest to coś do jedzenia, game changer w ogóle na grillach. No i miła odskocznia od tłustej kiełby. Zaraz będzie można dzwonić, już sobie przyszykujcie numer telefonu 321 321 777. O czym myśli Pychu? To bawimy się za chwilę. No!

0: Hocus Pocus, Czary Mary, to Abracadabra, Lady Gaga w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo, a ja mam teraz dla was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, codziennie wieczorem o czymś myślę, a wy zgadujecie, co chodzi po mojej głowie. No i już możecie dzwonić i zgadywać. Podaję numer telefonu 321-321-777. Dzwonicie do mnie do studia, zazwyczaj totalnie za free. No a moje podpowiedzi dziś brzmią tak. Jest to coś do jedzenia, game changer totalny na grillach. No i miła odskocznia od takiej właśnie tłustej kiełby na grillu. No to co, ja już widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Marcin.
0: No cześć Marcin, to pytasz o coś, czy już od razu strzelasz, o czym myśli Pychu?
2: Ja myślę, że będzie to pyszny bakłażanik na grillu.
0: Aj, nie tym razem.
2: Nie tym razem. A mogę jeszcze jedną podpowiedź?
0: Nie tak? Możesz już. Już musimy skończyć, muszę zadać od ostatniej osoby, więc czekam, aż się zaświeci lampka, no i czekam, aż ktoś z was spróbuje zgadnąć, o czym myśli Pychu. No ale tutaj był taki w miarę dobry trop, no bo chodzi mi też o coś takiego słodszego. No to odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
3: Cześć, Marta.
0: No cześć, Marta, to o czym myśli Pychu? Pytasz o coś, czy od razu strzelasz?
3: Pytam. Czy to jest rodzaj mięsa?
0: Nie, to jest coś totalnie dla wegetarian. Jeszcze ci podpowiem, tak z dobroci serca, że tego się nie grilluje nawet na grillu. Tak chapiesz sobie taki trójkącik i jesz. To co, jakiś strzał musimy podać?
3: No nie wiem, myślę o serze albo, nie wiem, tofu?
0: Niestety, ani jedno, ani drugie, ale dzięki wielkie za to, że zadzwoniłaś. Runda druga za chwilę, no i ja podpowiem, że to coś ma w sobie pestki. Jest ich bardzo dużo. Można to pokroić albo na trójkąty, albo na jakieś takie kawałeczki kwadratowe. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu? W tę zabawę cały czas gramy, a już teraz Iben i Hollow. Tak podkręcamy tempo na antenie Meloradia.
1: O czym myśli Pychu?

0: Fisher, i Towns and I to Favor w Melo Radio, jedna z naszych nowości na playliście. A moje pytanie wciąż jest aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Bawimy się cały czas w naszą akcję. No i teraz jeszcze raz przypomnę wam moje podpowiedzi. Jest to coś do jedzenia, game changer totalny na grillach i miła odskocznia od tłustej kiełby. No i dałem też podpowiedzi, że ma to dużo pestek. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest numer telefonu prosto do mnie, tutaj, do studia Meloradia. No to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo? Czy się słyszymy?
2: Halo?
0: No
2: halo,
0: cześć, halo, tak? Jak masz na imię?
2: Dawid.
0: No i Dawid, ty jakieś grille będziesz uskuteczniał w ten długi weekend, czy nie bardzo?
2: W pracy na każdym.
0: Aj, no dobra, no to może sobie chociaż umilisz czas melomerczem. O czym myśli Pychu dzisiaj? Pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Myślę, że strzelę, czy chodzi o owoc, to znaczy arbuza.
0: No lepszej odpowiedzi być nie mogło. Arbuz oczywiście, że tak. No przyznasz, że jak już jesz grillem, to jak takiego arbuzika słodkiego sobie wpierniczysz, to dobrze jest, nie?
2: No prawda, prawda.
0: Dokładnie tak. No to słuchaj, w tym momencie merch o tym Meloradia leci do ciebie. Torba i pomadka, taki zestaw wysyłam.
2: Dobra, dzięki.
1: O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super, kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa. Niskie ceny są codziennie.

0: 500 25 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.

Florida to Good Feeling. Tak podkręcamy tempo. 17 minut do 19, a całkiem niedawno bawiliśmy się na koncercie Florajdy w Warszawie. To jak sobie przeskrolujecie nasze sociale, na pewno jeszcze zobaczycie. 17 minut do 19 na zegarach, a właśnie w tym momencie Maja Chwalińska walczy o finał Rolanda Garrosa. To oczywiście tenis. No jak dobrze wiemy, nasze panie polskie w tenis potrafią. Iga Świątek, teraz Maja Chwalińska. Słuchajcie, ja się na tym nie znam, szczerze wam powiem, ale z tego co czytam na wszystkich sportowych forach, to chyba idzie dobrze. No to mocno trzymamy kciuki, no i miejmy nadzieję, że ten dzień skończy się dla naszego polskiego tenisa tak, że Iga Świątek troszeczkę będzie musiała się podzielić tym mianem najlepszej, chociaż na chwilę. Robin Schulz i Barbs, Better Times, to jedna z nowości na antenie Meloradia. Też ten numer zasługuje na złoty medal.

0: Heroes. We Could Be ta Last of Melo Radio, które tak dobre i mocne dźwięki da nam też na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać do Belgii, do miejscowości Boom. Zapewniamy między innymi przejazdy partybusem, no i wiele, wiele innych fajnych rzeczy. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl, a już za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. To wszystko w remiksie od Boys Noise. Tym kawałkiem rozpoczniemy 19 na antenie Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
6: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała.

0: idę w Melo.
1: No i mamy 19, nie ma, że długi weekend. My idziemy w Melo cały czas. No i wam to udowodnię w tej godzinie, bo zagram naprawdę fajnie. Kygo, Kality, Griffin, Save My Love. To mam dla was za kilka chwil. Będzie Rihanna i Calvin Harris z nieśmiertelnym hitem We Found Love, a zaczyna Tame Impala oraz Jenny. To Dracula w remiksie. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Avicii, Rita Ora, to Lonely Together. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio, 19.19 na zegarach. Mamy długi weekend, a żeby móc zaszaleć, no to trzeba mieć też za co, prawda? I tu z pomocą przychodzi Meloradio.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer telefonu do Magdaleny, która zgłosiła się na meloradio.pl, no i ma szalony plan na to, jak wydać 200 zł. Czekamy 5 sygnałów, no dłużej nie mogę, więc Magda, teraz jest ten moment, żebyś sięgnęła po telefon i żebyś go odebrała, bo dzwoni Meloradio. Halo?
2: Halo.
0: No cześć, czy Magda masz na imię?
2: Tak.
0: No siemano, tu Pychu, Meloradio. Zgłaszałaś się na naszej stronie meloradio.pl, powiedz, na co byś wydała 200?
2: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
0: Okej, okay, czyli macie jakiś taki szerszy plan na ten długi weekend? Co, gdzieś będziecie rzucać środkami? Gdzie polecicie?
2: Tak.
0: Okej, okay, a mowa tylko o Polsce, o zagranicy, czy jak to wygląda?
2: Na razie tylko o Polsce. Poczekamy, jak będzie cieplej, to wtedy na wakacje, jak będą urlopy.
0: A, dobra, czyli resztę tego długiego weekendu chcecie tak troszkę spontanicznie, no i hajs by się na przykład na paliwo przydał, nie?
2: No, pewnie by się przydał.
0: A ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie lecą do ciebie. Magda, na paliwo, na imprezy, na co tylko chcesz. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście w takich akcjach pomagamy.
2: Jej, dzięki wam wielkie.
0: No właśnie, Magda, i mam nadzieję, że nieważne gdzie pójdziesz, nieważne gdzie pojedziesz, zawsze tam będzie Meloradio. Jak nie w radiu, to w aplikacji. Zawsze jak będziemy obok, to będzie lepiej.
1: Szybka kasa od Meloradio.

0: I Can't Wait, to Bob Sinclair i Kajsa w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, 28 minut po 19, a teraz nazwisko, które przez najbliższe dni będziemy odmieniać na wszystkie możliwe sposoby i przypadki. Chwalińska, Maja Chwalińska, to finalistka Rolanda Garrosa. No naprawdę niesamowity mecz w wykonaniu tej dziewczyny w półfinale już za nami. Przed chwilą się skończył, no i niech ten paryski sen trwa. Finał już w sobotę. Nasi polscy piłkarze, moglibyście się uczyć, jak to się robi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama. Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,9.

0: przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Po reklamie.

Ale klasyk. Komodo, to Mauro Picotto w Melo Radio. 18 minut do 20 na zgarach, a cała Polska żyje w tym momencie Paryżem. No przypomnijmy sobie najgorętszego dziś newsa sprzed kilku chwil. Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa może dołączyć do Igi Świątek, no i być kolejną Polką, która podniesie to wielkoszlemowe trofeum. No ale nawet jeśli się nie uda wygrać, no to wyczytałem, że Maja za samo uczestnictwo w finale przytuli prawie 1,5 miliona euro. No jakby co, to spokojnie, będzie czym ocierać łzy. Ale oczywiście trzymamy kciuki za zwycięstwo. Cascade i Meet Again, ta nowość na playce Meloradia.

0: The Beat to Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który wrócił do nas po tym, jak Justin wystąpił na Coachella, a wy możecie zobaczyć, jak naprawdę dziesiątki fantastycznych DJ-ów występują na Tomorrowlandzie. Chcemy was tam zabrać do Belgii, do miejscowości Boom, tylko musicie dać nam znać, że wy też chcecie razem z nami tam być. Meloradio.pl, tam wysyłacie zdjęcia lub filmy z waszą ekipą, no i przekonujecie nas, że to właśnie wy powinniście się z nami tam wybrać na Tomorrowland właśnie. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Ile nie mieli Goulding, Don't Want Your Love. Ten numer na antenie Meloradia punktualnie o 20:00 się pojawi. No i po 20:00 będę miał też dużo innych sztosów.

0: Select.
1: Idę w Melo.
2: Na zgrach już punktualnie 20. W tej godzinie ktoś z was dostanie wlotki na Sunrise Festival. A wcześniej gram Dub Dogs i How Does It Feel, to na pewno będzie. Holy Molly i Shut Up Friend też się pojawi. A zaczynamy od duetu Ilenium i Eli Goulding. Tupychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo. Two ships in the night.

0: ekipa, że się pojawia. Jakoś tak rozweselać potrafi ten kawałek. Only Charles i Keep Sports w Melo Radio. 13 minut po 20.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Ile mamy wejściówek na Sunrise Festival? Bardzo dużo, bo to naprawdę bardzo duża i bardzo mocna impreza. 6 gorących scen, masa DJ-ów, tych najlepszych na świecie. O Taxwella Ingrosa, po Afrojacka, Jamesa Hype'a, Olivera Heldensa, Sonego Fodera, kogo tylko chcecie. No i zabawa nawet do białego rana, tak żeby móc oglądać piękne wschody słońca w Kołobrzegu. To mogą być wasze wakacje. Mam podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival. Wtedy wystąpią m.in. Afrojack Hardwell, czy właśnie Oliver Verheldens. A żeby takie zaproszenie zgarnąć, to nagrywajcie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Na kogo z line-upu z tego dnia czekacie najbardziej, no i dlaczego? Najlepszą odpowiedź nagrodzę podwójną wejściówką, a odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ale ja wam lubię odkurzać takie stare hiciory, no i przypominać w Melo Radio. Velvet i Chemistry w Melo, 20:26 na zegarach.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No i będzie też dużo wspominania na Sunrise Festival, no bo między innymi czeka The History of Sunrise Festival. Ja mam dla was wlotki na ostatni dzień tej imprezy, no i zapytałem, na kogo najbardziej czekacie. No to Madzia, dawaj.
2: Hejka, hejka. W Sunrise, no na kogo można czekać najbardziej? Na duet DJ Chris, Matys, klasyk ponad wszystko. Od tego się zaczęło i na to zawsze najbardziej czekamy.
0: Madzia, no to już nie musisz czekać, już możesz wybierać outfity, to co tam ubierzesz, no bo w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival, a jeżeli wam się nie udało, to spokojnie. Już jutro po 21:00 odpalamy Sunrise on Air. Specjalny program poświęcony Sunrise Festival. Będzie dużo zaproszeń.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No i też dużo muzy prosto z Kołobrzegu od artystów, którzy tam wystąpią. A teraz wystąpią na naszej antenie BB Rexa i David Guetta, to Sad Girls.

Switch Disco. Yela Henderson, to React w Melo Radio. Tak podkręcamy dla Was tempo, 18 minut do 21. To dlatego właśnie tak często zmieniamy pracę. Właśnie mam przed oczami badania, które mówią, że prawie połowa Polaków po swoich wakacjach szuka nowej pracy. Urlop zmienia ludzi, no bo to dopiero na dłuższym wolnym zdajemy sobie sprawę, jak bardzo praca nas obciąża, przebodźcowuje. Na podobno co u co dziesiątego z nas taki urlop powoduje, że w ogóle chcemy zmienić swoje życie zawodowe o 180 stopni na zupełnie coś innego, dlatego tych nowych zajęć szukamy. No to już wiem, dlaczego jak idziemy na urlop, to nasi szefowie ciągle powtarzają: no to odpoczywaj, nie myśl o tej pracy za dużo.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No i dobiegamy już prawie do godziny 21. Shanghai King of the Jungle w Melo, a wy możecie też zostać królami. Królami życia. No bo mamy dla was te propozycje nie do odrzucenia. Chcemy zabrać was na Tomorrowland. I to totalnie za free. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, pokażecie nam zdjęcie albo filmik waszej ekipy. No i przekonacie nas, że to właśnie wy powinniście razem z nami do Belgii się wybrać. Mamy dla was przejazd partybusem. Mamy dużo innych atrakcji. Meloradio.pl, tam to wszystko znajdziecie. Tam też możecie się zgłosić. Zachęcam bardzo mocno.
1: A już o 21 zagramy
0: Dive into the Ocean będzie. Alok Z by Portugal The Man, to taka ekipa przejmie stery na sam początek 21 w Meloradio.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. Baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Są miasta, które pamięta się dłużej. W Tarnowskich Górach wyruszasz w podróż w głąb ziemi, w zabytkowej kopalni srebra. Płyniesz 600 metrów pośród podziemnych skał, w sztolni Czarnego Pstrąga. Słyszysz gwizd? To Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, najstarsze czynne na świecie, ruszają w trasę. A na koniec historia w ruchu. Muzeum Motoryzacji. Motory i samochody, które napędzały świat. Przeżyj to w Tarnowskich Górach. Wejdź na stronę miastagwarków.pl i

0: promocji. Cena przed obniżką 21,99, a okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.
15: Ale sztosy!
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Po reklamie. Autopromocja.
19: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A.

0: Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Idę. Idę w Melo.
1: No to co, rozkręcamy dalej ten długi weekend. 21 na zgarach, w tej godzinie pogadamy sobie o tym, co właśnie w ten długi weekend będzie można obejrzeć. Ula Karciarek wpadnie do studia, no i nasza ekspertka da nam znać, co fajnego sobie warto wrzucić, a ja wam wrzucam do playlisty same smakowite kąski. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, ten numer na pewno się pojawi, Magic System i Magic In The Air. Takiego klasyka też mam za nadrzu, a zaczynają Alok Z by Portugal The Man, to Dive Into The Ocean. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Buddy Talk, to Ale Farben i René Miller w Meloradiu. A jak czwartek, jak zaczął się długi weekend, no to zmieniamy lekko klimat. Ta muzyczka oznacza jedno. Ula Harciarek już weszła do studia. Siemanko.
1: Jestem, tak.
0: No właśnie, długi weekend trwa.
1: Słuchajcie, tak. Ja mam dobry plan na długi weekend, czyli dużo śmiechu. Lubisz się śmiać? Lubisz. No kto oczywiście. Nie lubi? No oczywiście, że tak. No to słuchajcie, na początek polecam wam serial Rezydencja. Akcja toczy się w Białym Domu, gdzie dochodzi do morderstwa.
0: To faktycznie do pośmiania się, Ula, muszę ci powiedzieć.
1: Ale spokojnie. Śledztwo prowadzi ekscentryczna detektyw Cordelia. No i naprawdę jest dużo humoru. No i ważne pytanie, kto zabił?
0: To dawaj, skoro to już było tak absurdalne, to dawaj coś jeszcze mocniej.
1: Jeszcze mocniej to serial Co robimy w ukryciu. To taki mokument, czyli produkcja stylizowana na film dokumentalny. Całość opowiada o wampirach, które próbują odnaleźć się we współczesnym świecie. No i powiem, średnio im to wychodzi. Naprawdę polecam.
0: Słuchaj, no to skoro już mamy taki absurdalny czwartek, że mamy już tak naprawdę długi weekend, no to powiedz coś jeszcze w takim absurdalnym klimacie. Pośmiejmy się wszyscy.
1: No to zapraszam do kina. O. Słuchajcie, bo wchodzi nowa część serii Straszny Film, to... Jak ktoś nie wie, to parodia znanych horrorów. W tej części po latach wracają twarze znane z poprzednich filmów i przyznam, że ja czekam.
0: Okej, no to my też czekamy, ale plus taki w długi weekend pójścia do kina jest na przykład, że jest klimatyzacja, nie? Można się rozłożyć na fotelu.
1: Tak, tak, dobry pomysł.
0: A potem na grilla, zdecydowanie. Dzięki, Ula.
1: Dzięki.
0: Jan Klaosia i Jonatan. Noc aniołów, to już teraz.

0: Nie żałuję. To Smolasty i Doda w Melo, a wy też nie żałujcie, że nie zgłosiliście się na meloradio.pl, no bo ciągle można to zrobić, żeby razem z nami wybrać się na Tomorrowland. Mamy dla was naprawdę full zestaw, łącznie z dojazdem partybusem do Belgii, do miejscowości Boom. Na line-up to jest tak szeroki, że aż nie wiem, od kogo zacząć wymieniać. Calvin Harris, David Guetta czy Martin Garrix, to jest dopiero początek. Jeśli chcecie się tam pojawić, no to wbijajcie na naszą stronę, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście z nami polecieć do Belgii. Wrzućcie też zdjęcie lub film z waszą ekipą. Tak zrobili Gosia i Olek w tym tygodniu.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z mną?
2: Nie! Nie możemy w to uwierzyć. Bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
0: Gosia i Olek lecą z nami na Tomorrowland. Wy możecie też to przeżyć i być następni. Wbijajcie na meloradio.pl, a teraz na naszą playlistę wbijają topiki Becky G. To nowość. Sorry, papi.

Wanna Go Home to Meduza i Henry Camomile w Meloradiu. 13,5 minuty do 22 nam zostało. Macie problem z zasypianiem? No jeśli tak, no to właśnie czytam, że mądre głowy w tym temacie mają dla nas rzeczy, które mogą nam pomóc, no bo przez długi weekend trochę ten system spania może nam zwariować. A część z was i nas, umówmy się, pewnie jutro musi wrócić do pracy. No więc, żeby zasnąć jak supeł, to trzeba po pierwsze zjeść kolację nie później niż 2 godziny przed zaśnięciem. No i dalej, zrobić sobie gorący prysznic, odłożyć telefon i nie patrzeć w ekrany, no i dać sobie trochę chłodku do sypialni. To podobno ma nam pomóc, no ale ja myślę, że jest jeszcze skuteczniejszy. Jedyny w swoim rodzaju pomysł, żeby zasnąć szybko. Wystarczy sobie uświadomić, o której jutro zadzwoni budzik. Jak bardzo będzie głośny.

Nowość na Playce Meloradia to Shimza i Fire Fire. Tak, gramy jeszcze przed 22, ta już za kilka chwil wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce. Prawdziwy ogień, prawdziwy fire może być wtedy, kiedy wybierzecie się z nami na Sunrise Festival. Już tego lata w Kołobrzegu zagrają. Line-up jest tak ogromny, że nie wiem, od kogo zacząć. James Hype, będzie Rainier Zunewelt, będzie Sony Fodera, będzie Axel Ingrosso. Wy też możecie się tam pojawić. Mamy dla was wlotki na antenie Meloradia. Słuchajcie programu Idę w Melo między 18 a 22, a jutro to już szczególnie. Słuchajcie po 21 Sunrise On Air, specjalnego programu poświęconemu właśnie temu festiwalowi. Będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, no i będą wlotki na Sunrise Festival.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: 40 kg 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Telikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wracają Juvenalia pod Beskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wadstoja, Louis Villain, Michel, Kizoa, Violiwka, Brazil, Majores PZ, Lejmi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała.

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: Meloradio Bielsko-Biała.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie. Meloradio Bielsko.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

żadna psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę

0: Pacific, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Kart Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.

0: Radio. Odkręcamy.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.